0: Minęła godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Po tragedii w szkole podwyżkowym dziś nie będzie lekcji. Polska wzmacnia ochronę żywności przed zagrożeniami hybrydowymi. Kończy się pierwszy od dawna tydzień z tańszymi paliwami. Rządowy program ma potrwać do końca roku. Miriam Lipińska. Nie będzie dzisiaj lekcji w szkołach w gminie Wyszków na Mazowszu. To po tym, jak wczoraj 15-latek zabił woźną i ranił nauczycielkę oraz dyrektora szkoły w Leszczydole Nowinach. Szkoły będą otwarte, ale głównie po to, by dzieci mogły przyjść i zostać pod opieką nauczycieli. Tymczasem policja bada, czy ostatnie ataki uczniów są ze sobą powiązane. Dwa dni temu w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób.
3: Weryfikujemy to wszystko, sprawdzamy. Nie mam informacji o żadnej grupie. Mam na razie informacje o komunikacji między osobami w zakresie właśnie takich działań.
2: Mówi Magdalena Polecka z prokuratury w Wyszkowie. Jeszcze jeden przypadek był w sierpcu, gdzie w porę zatrzymano uzbrojonego 17-latka. Z kolei władze Legionowa zdecydowały, że dziś prewencyjnie zamkną dwie podstawówki, bo jak tłumaczył rząd miasta, znalazły się na liście związanej z internetowym wyzwaniem, które może wiązać się z zagrożeniem dla życia i zdrowia uczniów i nauczycieli. A po ostatnich atakach w szkołach minister edukacji Barbara Nowacka zapowiada szkolenia na wypadek sytuacji kryzysowej. W każdej placówce jeszcze w tym roku ma się odbyć co najmniej jedno takie szkolenie. Jednocześnie szefowa resortu zapewnia, że szkoły są dobrze przygotowane na sytuacje kryzysowe, a każda placówka umie na nie odpowiednio reagować.
4: W szkole po pierwsze są doświadczeni nauczyciele i dyrektorzy. Dyrektorzy, którzy przechodzą wielokrotne i regularne szkolenia, pozyskują informacje dotyczące tego, jak działać w sytuacjach kryzysowych. Materiały dotyczące chociażby tego, jak zachować się w czasie ataku na wrzownika, wprost są w poradniku bezpieczeństwa.
2: A taki poradnik obowiązuje w szkołach już od 6 lat. Jest też dostępny na stronach resortu edukacji. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. Wszystko dlatego, że coraz częściej dochodzi do zatrucia żywnością lub suplementami. Właśnie doposażamy swoje laboratoria, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
5: W Lublinie, w wojewódzkiej stacji, mamy znakomicie funkcjonujący pion z bardzo zaawansowanym laboratorium.
2: Na doposażenie swoich laboratoriów inspekcja sanitarna dostała kilkadziesiąt milionów złotych z Ministerstwa Finansów. Kończy się pierwszy tydzień po powrocie rządowego programu Ceny paliwa niżej. Wszystko wskazuje na to, że tańsze paliwo pozostanie z kierowcami do końca roku. Ceny benzyny i diesla są na razie niższe, choć eksperci podkreślają, że sytuacja na światowych rynkach nadal jest bardzo niepewna, mówi analityk rynku paliw Rafał Zywert.
6: Co prawda rynek odsunął się od szczytów, ale w dalszym ciągu sytuacja na rynku światowym jest jeszcze daleka od normalizacji.
2: Litr benzyny kosztuje dziś maksymalnie 6,90 zł, a oleju napędowego 7,82. Za to nie trzeba będzie płacić. Wawel, warszawskie łazienki, Wilanów i Zamek Królewski. Te cztery rezydencje przez cały listopad możemy zwiedzać całkowicie za darmo. Na gości czekają wystawy i ponad 1000 warsztatów, ale przede wszystkim jest to szansa, żeby zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych dla turystów.
1: Te programy powtarzamy.
7: Gość Radia 7.
8: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a dziś moim i Państwa gościem jest Adam Kuligowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie. Dzień dobry Panie Dyrektorze.
9: Dzień dobry Panie Dyrektor, dzień dobry Państwu.
8: No przed nami Mławskie Święto Biegania i to jest taki główny temat dzisiejszej rozmowy, 18 października i to jest kolejna edycja tego święta.
9: Tak jest. W naszym kalendarzu sportowym na rok 2026 są dwa święta. Święto rowerów, które już się odbyło, i przed nami właśnie Mławskie Święto Biegania. Kolejna edycja, także serdecznie zapraszamy.
8: A gdzie się można zapisać?
9: Zapisy są na stronie Super Czas. Tam można dokonać wszelkich formalności, zapisać się, wybrać sobie rozmiar koszulki, wybrać trasę. Tam wszelkie formalności, dokonać opłaty wpisowej, także tam można dopełnić wszelkich formalności.
8: A czy jak ktoś zapomni się zapisać, no bywa, czas ucieknie, to czy w dniu imprezy również będzie taka możliwość jeszcze?
9: Będzie można się zapisać również w dniu zawodów, biuro zawodów czynne od godziny 8 w Olimpijce na piętrze, także nie będzie to problemem, aczkolwiek zachęcamy do tego, żeby zapisywać się drogą elektroniczną, wtedy nam to znacznie ułatwia zadanie.
8: No i koszulkę będzie można sobie dobrać zgodną z rozmiarem,
9: prawda? A później niekoniecznie.
8: Okej, a jakie dystanse są w tym roku?
9: W tym roku, tak jak wzorem roku ubiegłego, mamy 5 km, 10 km i półmaraton, czyli 21 km, 97 metrów. Wszystkie trasy są atestowane. Przygotowaliśmy również w tak zwanym międzyczasie, kiedy wystartuje bieg główny, biegi towarzyszące dla dzieciaczków, także zapraszamy serdecznie również dzieci. Jeżeli chodzi o zapisy dzieci, to zapisów dokonujemy w dniu zawodów. Będą fajne nagrody, gdzieś tam myślę, że fajnie spędzimy miło tą niedzielę.
8: Jak będzie wyglądały trasy?
9: Trasa wygląda tak samo jak w ubiegłym roku, w związku z tym, że trasa jest atestowana, czyli wybiegamy z ulicy, ze stadionu, z ulicy Kopernika, biegniemy do ronda, ronda flagi, następnie biegniemy w prawo do Starej Siódemki, później ulicą Krajewo, dobiegamy do ulicy Piekiełko, w lewo ulicą Studzieńcem, Marszałkowską, wracamy z powrotem na Kopernika. Tak wygląda trasa biegu na 10 km, natomiast trasa półmaratonu to są dwie takie pętle przebiegnięte przez zawodników, natomiast trasa na 5 km jest to troszeczkę skrócona, ogranicza się do ulicy Kopernika i do ulicy Marszałkowskiej.
8: Czyli tam na rondzie?
9: Tak, wybiegamy troszeczkę za rondo, w kierunku siódemki i później dobiegamy do kolejnego ronda tam przy ulicy, zbiegu z ulicy Górną, Podborną do tego ronda, nawrotka i wracamy do Kopernika.
8: Czyli też ważna uwaga dla kierowców, że w niedzielę 18 października w godzinach między 9 a którą?
9: Między 9 a 15 myślę, że powinniśmy się wyrobić. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrozumiałość kierowców, mieszkańców, żeby po prostu troszeczkę zwracać uwagę na tych biegaczy, żeby nie doszło, nie daj Boże, do jakichś złych wydarzeń.
8: A czy te drogi, ta trasa będzie całkowicie wyłączona z ruchu, czy jakoś czasowo? Jak to będzie wyglądało?
9: Biegi odbywają się przy ograniczonym ruchu, bodajże ulica Kopernika jest tylko wyłączona, jeżeli chodzi o całościowe zamknięcie. Natomiast trasę będą pilotowali policja, straż pożarna. Trasa będzie generalnie zabezpieczona przez służby, które nas zawsze wspomagają i z tego miejsca chciałbym im od razu z góry serdecznie podziękować za to zabezpieczenie tej trasy, bo jest to dla nas aspekt najważniejszy, czyli to bezpieczeństwo poza wynikiem sportowym, który oczywiście dla biegaczy jest ważny, natomiast tutaj aspekt bezpieczeństwa stawiamy na pierwszym miejscu.
8: A będą jeszcze jakieś imprezy towarzyszące na stadionie?
9: Tak jak powiedziałem, biegi towarzyszące dla dzieci i będzie można zjeść kiełbaskę z grilla, będzie można wypić herbatkę, kawkę, zjeść jakiś żurek, także myślę, że tutaj grupy wsparcia, powiedzmy biegaczy, którzy się pojawią na stadionie, również będą mogli sobie fajnie tutaj u nas spędzić czas.
8: Okej, bieganie w Mławie ma się dobrze?
9: Uważam, że tak, jest zapotrzebowanie na bieganie, co widzimy przede wszystkim po tym, jak obłożona jest bieżnia w godzinach popołudniowych, poza biegaczami stricte, powiedzmy, profesjonalistami, którzy trenują w klubie Zawsze Mława pod okiem profesjonalnych trenerów, to jak najbardziej tak. No tutaj my ze swojej strony też mamy taką grupkę Biegaj w Mławie, gdzie trenerzy Sebastian Kwieciński i Krzysztof Koziatek prowadzą co sobotnie zajęcia i gdzieś tam wybiegają lub w teren, lub biegają po bieżni. Uważam, że tak, że zapotrzebowanie jest dość duże. Nawet sprawdzałem tu przed wejściem do studia ilość zapisanych osób na te biegi. No, w tej chwili mamy około 200 zawodników zapisanych. No te limity mamy na poszczególne biegi, limity znikają, także jeżeli ktoś jeszcze się waha, no to zapraszamy, żeby skorzystać z całego pakietu startowego, żeby w pełni wykorzystać tą niedzielę, powiedzmy.
8: Sport ma się dobrze, bo ostatnimi czasy, właściwie przez sezon letni, letnio-wakacyjny, mławskie, no nie tylko stadiony, bo i pump track, i skatepark żyły, tętniły życiem.
9: No, trzeba podkreślić, że przez lata inwestowania w infrastrukturę sportową mamy piękne obiekty. Nie chwaląc się gdzieś tam, każdy, kto przyjeżdża, chwali nasze obiekty, chwalą nasze trasy biegowe, że piękna jesienna aura, gdzieś tunel taki piękny się tworzy, jeżeli chodzi o bieganie. Natomiast w tym roku też miasto Mława postarało się o dofinansowania ministerialne z projektów, na przykład jak Aktywny Orlik, gdzie były przez 7 sobót można było spokojnie sobie zajęcia dla dzieci, które poza aktywnością sportową powiązane były również z poradą dietetyka, z udzielaniem pierwszej pomocy, także ten aspekt sportowo-edukacyjny. Co do skateparku, pump tracku, no to myślę, że nikogo mu nie trzeba tutaj się chwalić, jak wygląda ten skatepark, pump track, natomiast no gdzieś popołudniami jest mnóstwo dzieci i to nas bardzo cieszy, jeżeli korzystają umiejętnie z tego wszystkiego. No w tym roku udało nam się zorganizować dwie imprezy na skateparku, pump tracku, nazwane Rolkowy Fun Day. Na jednej imprezie byli instruktorzy z Olsztyna, na drugiej byli instruktorzy z Olsztyna plus sławny, powiedzmy sławny youtuber, który
8: dzieci gdzieś, znają.
9: Dzieci znają, na pewno może my mniej, a natomiast dzieciaki, dzieciaki jak najbardziej były zainteresowane tym, żeby sobie z Maxem Płóciennikiem pogadać, gdzieś wymienić się informacjami, podebrać autograf, także myślę, że bardzo fajnie było, wszystko to się odbyło w formie takiej czysto piknikowej, rekreacyjnej, bez żadnego nadęcia, zadęcia, tylko po prostu czysta rekreacja. Także myślę, że należy w to iść i gdzieś tam zachęcać tych dzieciaków do tej aktywności sportowej w różnych dziedzinach.
8: No nie ma innej drogi. Wspomniał już pan o tym, o infrastrukturze, więc właśnie chciałabym zapytać o remonty, bo trwają remonty. No nie ma tych kultowych garaży, które stały. Jak spojrzałam na to, pomyślałam sobie, że ojej, nie ma już naszych gierkowskich garaży. Nie ma, zniknęły. Co tam będzie i kiedy zakończy się ten remont?
9: Kultowe garaże zostały rozebrane, chyba nie przeszłyby dalszych przeglądów budowlanych, technicznych. No, w ich miejsce powstaną dodatkowe miejsca parkingowe na drodze dojazdowej do fitness. Tak jak państwo wiecie, powstała nowa hala garażowa, magazynowo-garażowa, gdzie przenieśliśmy wszystkie te sprzęty, które znajdowały się w tych garażach. No, trwają inwestycje związane głównie z kolejnym etapem tak jakby rozbudowy tej infrastruktury sportowej. W tym etapie nawodnienie boiska bocznego, oświetlenie boiska bocznego oraz wymiana lamp oświetleniowych na boisku sztucznym. No i dodatkowo, tak jak powiedziałem, dodatkowe miejsca parkingowe plus ogrodzenie terenu tego, który ogranicza się zawsze na dni mławy. No i fotowoltaika jest na tym nowym magazynie. Myślę, że gdzieś tam z czasem zobaczymy, czy są jakieś oszczędności na tej, związane z kosztami energii elektrycznej.
8: Wyłączony jest w tej chwili ten pas, można powiedzieć, na drodze do fitness. Ta droga w ogóle do fitnessu jest wyłączona. Jak długo to będzie trwało?
9: Inwestycja jest zaplanowana bodajże do końca listopada. Mamy tutaj obietnicę od wykonawcy generalnego, że postaramy się to zrobić wcześniej, natomiast no tutaj też prosimy o wyrozumiałość naszych gości, którzy zawitają do fitnessu, żeby po prostu wchodzili od ulicy Kopernika, tą zieloną bramą za zadaszeniem, lub od strony hotelu. Także tutaj gdzieś w okolicy magazynu postawić sobie samochód i ewentualnie spacerkiem przejść 50 metrów czy 100
8: metrów. Ale to jest wszystko czasowe, za chwilę to będzie piękny parking, czasowe, wygodny, o który naprawdę pewnie już dopominali się klubowicze, prawda?
9: No tak, bo tam w godzinach popołudniowych, no zwłaszcza w godzinach zmian, treningów, mławianki, no jest straszny kocioł na tych parkingach.
8: No i bardzo dobrze, niech się dzieje.
9: Tak jest, z jednej strony się cieszymy, natomiast chcemy też, żeby było bezpieczniej tych miejsc parkingowych, żeby było troszeczkę więcej i mam nadzieję, że to spełni oczekiwania tutaj naszych klientów.
8: Na koniec szybkie pytanie. Czy martwi pana basen w Działdowie? Bo to jednak konkurencja wyrosła.
9: Jedna konkurencja, natomiast no wydaje mi się, że podobne obawy mieliśmy o basen w Żurominie i czy że nam to zabierze klientów. Myślę że nie. No, my robimy swoje, staramy się, wiadomo, ciężko jest konkurować z nowymi basenami nowoczesnymi, z nową technologią, z nowym designem, bo nasz już basen jest wiekowy, co by nie gadać, ma w 20 lat. Także my walczymy o to, żeby on funkcjonował, żeby technologicznie cały czas gonić. Natomiast no, czy czas pokaże, myślę, że w początkowej fazie możliwe, tak? Gdzie jest takie zawsze zachwyt, a wow, gdzie trzeba
8: efekt
9: zobaczyć.
8: Świeżości,
9: efekt
8: prawda,
9: świeżości,
8: zadziała.
9: Jak najbardziej. Natomiast no, myślę, że Działdowo długo czekało na ten basen i pewnie marzenia ich się spełniły. Zobaczymy, czas pokaże, ciężko cokolwiek prorokować na ten moment.
8: A ile kosztuje bilet na Mławską pływalnię?
9: Na Mławską pływalnię.
8: Normalny.
9: Bilet normalny kosztuje 13 zł.
8: W Działdowie, z tego co wiemy, 23, więc tutaj też może cena będzie czyniła.
9: No, zobaczymy, tak jak powiedziałem. Robimy swoje, czas pokaże. Czas wszystko zweryfikuje.
8: Adam Kuligowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, był moim i państwa gościem. Bardzo panu dziękuję.
9: Dziękuję serdecznie.
8: Do usłyszenia. Barbara Ploch.
1: Te programy powtarzamy.

0: Jest godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 9 października. W 1562 roku Stanisław Żeliswawski uzyskał zatwierdzenie papieskie na biskupstwo chełmińskie. W 1933 roku major Marceli Cerklewicz został odznaczony Krzyżem Niepodległości za pracę w dziele odzyskania niepodległości. Po przeniesieniu w stan spoczynku zamieszkał w Brodnicy. W 1942 roku Marian Arzt został aresztowany przez agenta gestapo na stacji kolejowej wąskotorowej w Przasnyszu. Po śledztwie skazany został przez sąd doraźny dla okręgu ciechanowskiego na karę śmierci. Został powieszony w publicznej egzekucji na rynku w Przasnyszu. W 1975 roku PRL i RFN zawarły układ, na mocy którego przyznano Ślązakom, Mazurom i Warmiakom prawo emigracji do Niemiec Zachodnich w zamian za pokrycie przez boński rząd zaopatrzenia emerytalnego Polakom pracującym podczas II wojny światowej na rzecz III Rzeszy. W 1990 roku urodzonemu w Żurominie Bogu Miłowi Strzyżewskiemu nadano tytuł profesora w zakresie nauk rolniczych. Pracował w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt na Wydziale Nauk o Zwierzętach w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 1991 roku na podstawie zarządzenia ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa utworzono faunistyczny rezerwat Bagno Koziana, położony w pobliżu miejscowości Jeleń w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim na obszarze Welskiego Parku Krajobrazowego. W 2012 roku dwa schrony bojowe broni maszynowej w Uniszkach Zawadzkich w gminie Wierzchnia Kościelna w powiecie mławskim zostały wpisane do rejestru zabytków. W 2015 roku odbyła się premiera albumu muzycznego Plan urodzonej w Ciechanowie Sylwii Przybysz-Dąbrowskiej. Była to jej debiutancka płyta. Urodzili się w 1824 roku w Pułtusku Włodzimierz Wolski, poeta, powieściopisarz i tłumacz, autor libretta do Halki Stanisława Moniuszki. W 1883 roku w Sierpcu Edward Becker, chemik zajmujący się chemią nieorganiczną i fizyczną, profesor zwyczajny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, założyciel Katedry Chemii Fizycznej oraz oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Wilnie. W 1894 roku Franciszek Rataj, podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, uczestnik Powstania Wielkopolskiego, Wojny Polsko-Bolszewickiej i Powstaniec Warszawski, komendant Powiatowej Komendy Uzupełnień Toruń, która obejmowała m.in. powiat rypiński. W 1895 roku Ksawery Święcicki, pułkownik kawalerii Wojska Polskiego, brał udział w Wojnie Polsko-Bolszewickiej w szeregach 11 Pułku Łanów. Jako oficer nadetatowy z garnizonu Ciechanów służył jako instruktor w batalionie szkolnym Oficerskiej Szkoły Inżynierii. Został absolwentem kursu dowódców szwadronu, awansowany do stopnia rotmistrza kawalerii, nadal pozostając oficerem 11 Pułku Łanów i pełniąc funkcję dowódcy szwadronu. W 1908 roku profesor Roman Hoppe, powiatowy lekarz weterynarii w Przasnyszu, prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. W 1971 roku Radosław Jasiński, piłkarz grający na pozycji napastnika, m.in. w Świcie Nowy Dwór Mazowiecki.
3: Indywidualnie to chciałbym wskoczyć do tej jedenastki, regularnie występować i się pokazywać.
2: Zmarli w 1823 roku Jan Gorczyczewski, urodzony w Lidzbarku poeta i tłumacz, pedagog. W 1940 roku w KL Mauthausen ksiądz Stanisław Borniński, wikariusz w Poniatowie w gminie Żuromin, więziony również w KL Zoldau w Działdowie. W 1980 roku Bolesław Bronisław Duch, generał dywizji Wojska Polskiego, dowódca kompanii kadeckiej Korpusu Kadetów nr 2 w Modlinie. W 1995 roku Zygfryd Kowalski, biskup pomocniczy chełmiński.

0: Reklama. Ekorewolucja w Mławie. Już 9 października od 10 do 15 zapraszamy na Stary Rynek. Mamy do rozdania aż 1000 sadzonek drzewek. Będą eksperci, konkursy i nagrody. Zajrzyjcie do nowoczesnej śmieciarki i sprawdzicie, jak prawidłowo segregować odpady. Świętujemy też 12 urodziny Mławskiej Komunikacji Miejskiej. Będzie można obejrzeć autobus elektryczny i skosztować urodzinowego tortu. 9 października od 10 do 15 zapraszamy. Akcja rozdawania sadzonek realizowana jest w ramach projektu Zintegrowane Przedsięwzięcia Infrastrukturalne dostosowujące teren miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157 609 000 157.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
2: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
3: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
2: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
4: Ekorewolucja w Mławie. Już 9 października od 10 do 15 zapraszamy na Stary Rynek. Mamy do rozdania aż 1000 sadzonek drzewek. Będą eksperci, konkursy i nagrody. Zajrzyjcie do nowoczesnej śmieciarki i sprawdzicie, jak prawidłowo segregować odpady. Świętujemy też 12 urodziny Mławskiej Komunikacji Miejskiej. Będzie można obejrzeć autobus elektryczny i skosztować urodzinowego tortu. 9 października od 10 do 15 zapraszamy. Akcja rozdawania sadzonek realizowana jest w ramach projektu Zintegrowane Przedsięwzięcia Infrastrukturalne dostosowujące teren miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: minęła godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 15-letni nożownik z Podwyżkowa może odpowiadać za atak jak dorosły. Po serii ataków w szkołach część mazowieckich placówek będzie dziś zamkniętych. Nocny alert RCB dla dwóch regionów i syreny na Lubelszczyźnie. Miriam Lipińska. Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wyżkowie zdecyduje o dalszych losach nożownika z Podwyżkowa. Niewykluczone, że 15-latek będzie odpowiadać jak dorosły. Wczoraj w podstawówce w Leszczy-Dolenowinach nastolatek zabił woźną, a nauczycielkę i dyrektora niegroźnie ranił. 15-latek, były uczeń tej szkoły, wszedł do budynku z nożem i kaskiem na głowie, na którym była zamocowana kamera. Dziś we wszystkich szkołach podstawowych w gminie Wyżków lekcje zostały odwołane. Placówki będą jednak otwarte, ale odbędą się tylko zajęcia wychowawcze. Zamknięte będą natomiast dwie podstawówki w Legionowie. Prewencyjnie. Urząd Miasta tłumaczy, że to dlatego, że były na liście związanej z internetowym wyzwaniem, które może wiązać się z zagrożeniem dla życia i zdrowia uczniów i nauczycieli. Nieczynne będą dziś także szkoły średnie, m.in. w powiatach pułtuskim, wołomińskim i ciechanowskim oraz szkoły i przedszkola w Piasecznie pod Warszawą. Tymczasem 19-latek, który w środę w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce ranił 9 osób, usłyszał zarzuty, m.in. usiłowania zabójstwa wielu osób. Śledczy wnioskują o tymczasowy areszt. Policjanci z Mazowsza zatrzymali też 17-latka, który prawdopodobnie jest autorem filmu grożącego atakiem w liceum w Przasnyszu. A w środę funkcjonariusze dzięki sygnałom od nauczycieli udaremnili atak 17-latka w szkole w Sierpcu. Pojawiły się informacje, że wszystkie te ataki mogły mieć swoje źródło w internetowym wyzwaniu. Sprawę badają policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
3: To wszystko rozgrywa się w sieci, dlatego policjanci właśnie zwalczający cyberprzestępczość są tu niezbędni i kluczowi,
2: mówiła Magdalena Polecka z prokuratury rejonowej w Wyżkowie. Nocna prohibicja obejmie całą Polskę. Sejm przyjął ustawę zakazującą sprzedaży alkoholu w sklepach od godziny 22 do 6 rano. Nowe przepisy przewidują też całkowity zakaz reklamowania alkoholu, w tym piwa, oraz podnoszą opłaty za zezwolenia na jego sprzedaż. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Na Lubelszczyźnie tuż przed północą znów zawyły syreny alarmowe. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali SMS z rządu Nowego Centrum Bezpieczeństwa o potencjalnym zagrożeniu atakiem z powietrza na terenie Polski. To w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę blisko granicy z naszym krajem. Alert obowiązywał ponad pół godziny. Kanadyjska pisarka i poetka Anne Carson została laureatką literackiego Nobla. Carson, zafascynowana starożytnością, przełożyła na język angielski dzieła autorów takich jak Eurypides, Safona i Sofokles. Tradycje antyczne widać też w jej książkach, mówi profesor Żaneta Nalewajk-Turecka z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Ona wykłada starogrecki, czyli no można by w jakimś sensie nazwać no, taką martwą formą języka, i ona ma taką nieprawdopodobną umiejętność ożywiania tej tradycji.
2: Anne Carson jest autorką kilkunastu książek, z których w Polsce ukazały się Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego i Piękno męża.
1: To są wiadomości Radia 7.
5: Informacje sportowe Błażej Kulesza. Zapraszam. Nasi najlepsi tenisiści Iga Świątek i Hubert Hurkacz ruszają do walki w chińskich turniejach. W południe na Wrocławianina czeka Serb Nowak Dżokowicz. Obaj tenisiści powalczą o trzecią rundę szanghajskiego tysięcznika.
6: To będzie niezwykłe wyzwanie. Będę grał mecz z Nowakiem. Dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym.
5: Hurkacz będzie się musiał wznieść na wyżyny, bo we wszystkim w dotychczasowych meczach z Serbem jeszcze nigdy nie wygrał. Godzinę później, czyli o 13 polskiego czasu, w Pekinie na kort wyjdzie Iga Świątek, walcząc o półfinał, a jej rywalką będzie Belgijka Elise Mertens. Szczypiorniści Orlen Wisły Płock zrobili spory krok do awansu do fazy zasadniczej Ligi Mistrzów, pokonując w Skopie tamtejszy Vardar 32-26. Sytuacja w tabeli grupy B jest o tyle ciekawa, że wszystkie zespoły poza drużyną z Macedonii mają po 2 zwycięstwa i 1 porażkę, więc decydujące o awansie będą 3 ostatnie kolejki spotkań. Prezydent UEFA Aleksander Czeferin będzie ubiegać się o kolejną kadencję szefa europejskiego futbolu. To jednocześnie potwierdzenie, że zmniejsza się grono potencjalnych kandydatów mogących rzucić wyzwanie Gianniemu Infantino w marcowych wyborach na prezydenta FIFA. Pia Skrzyszowska zaczyna przygotowania do nowego sezonu. Nasza multimedalistka lekkoatletycznych Mistrzostw Europy tradycyjnie planuje obóz w RPA, a głównym celem są przyszłoroczne mistrzostwa świata w Pekinie. W nowym sezonie nasza płotkarka będzie mieć też dodatkowe zajęcie. Została bowiem przewodniczącą komisji zawodniczej European Athletics i jednocześnie weszła w skład Rady Europejskiej Federacji Lekkoatletycznej.
7: Warto już trochę myśleć o swojej przyszłości po karierze. I faktycznie uważam, że jak się pojawiła ta szansa, to jestem w stanie może właśnie kontynuować moją ścieżkę sportową, łączyć to ze sportem i też działać na korzyść zawodników.
5: Skrzyszowska w tym roku wywalczyła brąz halowych mistrzostw świata w Toruniu, srebro mistrzostw Europy w Birmingham indywidualnie oraz brąz w sztafecie.
2: Dziś pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem na północy, zachodzie i miejscami na południowym wschodzie. A na termometrach znacznie mniej niż w ostatnich dniach. Maksymalnie od 13 stopni na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 14 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 15 na Pomorzu.

0: Reklama. Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomarańcza 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. Praliny Lindor Lind 21,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach.

Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś. Szczegóły na radio7.pl. Wydarzenie wspierają Pelet Bieżuń Anna Bruzda, Budokor, Fabisiak Przewozy, Polenergia, Ośrodek Wypoczynkowy Sitnica, Maria Koźlakiewicz oraz Żuromińskie Centrum Kultury. Reklama.

0: Minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Miał planować atak w szkole. 17-latek z Sierpca zatrzymany przez policję. Zofia Goliasz z Lidzbarka nagrodzona. Od lat pomaga bezdomnym zwierzętom. Bieg dla legendy sportu. Memoriał w Wierzchowni. Wiadomości lokalne Radia 7. Jarosław Wydra. Groźba ataku w jednej z sierpeckich szkół. 17-latek miał zapowiadać, że zrobi coś złego. O niepokojących słowach nastolatka policjantów poinformował nauczyciel. Wcześniej informacje przekazali mu uczniowie, którzy usłyszeli o planach swojego rówieśnika. Funkcjonariusze weszli do mieszkania 17-latka i go zatrzymali, informuje podinspektor Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
3: Podczas przeszukania zabezpieczono saszetkę należącą do 17-latka, w której znajdowały się dwa noże. Śledczy zabezpieczyli również jego telefon komórkowy, w którym natrafiono na wyszukiwanie informacji dotyczących planowanego ataku.
2: 17-latek przebywa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych sierpeckiej komendy. Policjanci prowadzą dalsze czynności procesowe, w tym przesłuchują świadków. W związku ze zdarzeniem komunikat wydało Starostwo Powiatowe w Sierpcu. Czytamy w nim, że zostały podjęte działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkół. Zapewniona została również dostępność psychologów i pedagogów, którzy pozostają do dyspozycji uczniów oraz pracowników potrzebujących wsparcia. Zofia Goliasz ze Stowarzyszenia Psia Przystanie Lidzbark otrzymała nagrodę Przyjaciel Zwierząt 4 Łapy. Wyróżnienie przyznał Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Nagroda jest wyrazem uznania dla jej wieloletniej działalności na rzecz zwierząt. Zofia Goliasz pomaga przede wszystkim bezdomnym psom i kotom. Organizuje transporty do lecznic weterynaryjnych, zajmuje się poszukiwaniem nowych opiekunów i wspiera adopcję. Dzięki jej zaangażowaniu wiele zwierząt otrzymało potrzebną pomoc i znalazło nowe domy. Nagroda Przyjaciel Zwierząt 4 Łapy jest przyznawana osobom zaangażowanym w ochronę zwierząt i poprawę ich losu. Biegacze i miłośnicy aktywności fizycznej spotkają się w gminie Górzno. W niedzielę odbędzie się trzeci memoriał Stanisławy Walasiewiczówny. W programie znalazły się bieg i marsz o Puchar Burmistrza Miasta i gminy Górzno. Wydarzenie upamiętnia jedną z najwybitniejszych polskich lekkoatletek. Stanisława Walasiewiczówna urodziła się w Wierzchowni i należała do najszybszych kobiet na świecie. Przypomina inspektor do spraw oświaty, kultury i sportu w Urzędzie Miasta i gminy Górzno Anna Szulikowska-Bochenko.
4: To właśnie tutaj rozpoczęła się historia jednej z najwybitniejszych postaci polskiej lekkoatletyki. Jeszcze jako dziecko wraz z rodzicami wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Mimo że większość życia spędziła za oceanem, przez całą swoją sportową karierę występowała pod barwami polskimi. W latach 30. XX wieku była nazywana najszybszą kobietą świata.
2: Memoriał jest nie tylko sportową rywalizacją, ale również okazją do poznania okolic Górzna. Jednym z największych atutów wydarzenia jest trasa prowadząca przez malownicze tereny, podkreśla Anna Szulikowska-Bochenko.
4: Trasa prowadzi przez tereny nadleśnictwa Brodnica i nadleśnictwa Skrwilno oraz tereny Górzniejsko-Lizbarskiego Parku Krajobrazowego. Uczestnicy biegu będą mieli okazję podziwiać nasze malownicze tereny. Jest to trasa do pokonania dla każdego. W połowie dystansu znajduje się trochę trudniejszy podbieg.
2: Zawodnicy będą rywalizować o Puchar Burmistrza Miasta i gminy Górzno. Bieg zaliczany jest również do Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Orlen Wisła Płock zwyciężyła z Wardarem Skopie 32-26 w trzeciej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Porażka z macedońskim zespołem znacznie skomplikowałaby sytuację nawciarzy w tabeli. Wisła jednak nie przestraszyła się głośnej hali gospodarzy i od początku dyktowała warunki gry, pewnie wychodząc na prowadzenie. Znakomity występ zaliczył Frederik Bierre, który zanotował aż 10 trafień. Przebił go jedynie Mateo Fathile, który wpisał się na listę strzelców 14 razy. Wisła znajduje się na drugim miejscu w tabeli i jest zrównana punktowo z MT Melsungen i Nyon.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Kawa Chibo Exclusive 500 gramów, 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 10 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905. Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471. Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65%. Do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii, Mława Zachodnia 16A.
3: Ekorewolucja w Mławie. Już 9 października od 10 do 15 zapraszamy na Stary Rynek. Mamy do rozdania aż 1000 sadzonek drzewek. Będą eksperci, konkursy i nagrody. Zajrzycie do nowoczesnej śmieciarki i sprawdzicie, jak prawidłowo segregować odpady. Świętujemy też 12 urodziny Mławskiej Komunikacji Miejskiej. Będzie można obejrzeć autobus elektryczny i skosztować urodzinowego tortu. 9 października od 10 do 15 zapraszamy. Akcja rozdawania sadzonek realizowana jest w ramach projektu Zintegrowane Przedsięwzięcia Infrastrukturalne dostosowujące teren miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. Reklam.

0: Reklama.
1: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną

0: Zobacz więcej, zapłać mniej.
1: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
2: Reklama.
3: Radio 7.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wzmocnione środki bezpieczeństwa w pobliżu szkół na Mazowszu. Uwaga na silny wiatr. Są alerty dla 4 regionów. Szokująca decyzja Pentagonu. Egzekucja byłego żołnierza będzie transmitowana na żywo. Miriam Lipińska. Patrole policji w okolicach szkół i patrole straży miejskiej na ulicach. To po serii ataków i udaremnionych ataków w szkołach w Ostrołęce, Sierpcu i Podwyżkowem, gdzie wczoraj 15-latek zabił woźną i ranił nauczycielkę oraz dyrektora. Dziś wszystkie placówki w gminie Wyszków odwołały lekcje. Zamknięte będą też 2 podstawówki w Legionowie, szkoły i przedszkola w Piasecznie pod Warszawą i szkoły średnie, m.in. w powiatach pułtuskim, wołomińskim i ciechanowskim. Natomiast Warszawa nie rekomenduje zamykania placówek, ale wzmacnia kontrolę bezpieczeństwa. Do szkół będą mogli wchodzić jedynie uczniowie i pracownicy. W obliczu ostatnich wydarzeń szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka apeluje o weryfikowanie plotek i nieuleganie panice.
3: Widzimy masową manipulację też w sieci, podsycanie nastrojów paniki, więc bardzo proszę o rozwagę. Każdy komunikat, który będzie ze strony służb, trzeba po prostu przestrzegać i tam informować.
2: Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości badają tymczasem doniesienia, że seria ataków w szkołach mogła być zainspirowana internetowym wyzwaniem. Na razie jednak, jak podaje policja, te doniesienia się nie potwierdziły. A dziś rano policjanci z Komendy Powiatowej w Szczytnie zatrzymali 16-latka, który nagrał i wrzucił do sieci film, w którym grozi atakiem w szkole na konkretne osoby. Nastolatek został przewieziony do jednostki policji, gdzie prowadzone są z jego udziałem czynności mające wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy. W cieniu wczorajszej tragedii w podwyżkowskiej szkole Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Pierwszą wersję przepisów w tej sprawie zawetował w styczniu prezydent. Uwaga na silny wiatr. Synoptycy ostrzegają przed nim na północy kraju. Dla nadmorskich powiatów na Pomorzu wydali ostrzeżenia 2 stopnia. Tam w porywach powieje z prędkością nawet 105 km na godzinę. Z kolei dla Warmii i Mazur, części Podlasia i Pomorza Zachodniego są alerty 1 najniższego stopnia. Zagranica to będzie pierwsza od 90 lat publiczna egzekucja w Stanach Zjednoczonych. Były amerykański major Nidal Hassan, skazany na karę śmierci za zamach w bazie wojskowej Fort Hood w 2009 roku, w którym zginęło 13 osób, zostanie rozstrzelany. Pentagon poinformował, że egzekucja będzie transmitowana na żywo. I na koniec zmieniamy temat. Przemęczony jak Polak. Aż 80% ma objawy wypalenia, a 65% narzeka na brak czasu na relaks. Z badania serwisu Prezent Marzeń wynika, że wolne chwile najczęściej spędzamy wpatrzeni w ekran, mówi Julia Kuźnik z serwisu.
4: Cyfrowa rozrywka obejmująca media społecznościowe, seriale i gry stanowi główną formę spędzania wolnego czasu dla 39% badanych.
2: Dodatkowo 40% z nas czuje winę, gdy nic nie robi, a prawie połowa nawet w wolnym czasie wciąż myśli o obowiązkach.
1: To są wiadomości Radia 7.
5: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Polskie piłkarki zaczynają barażą mundial. Rywalkami Polek będą Belgijki, z którymi jeszcze biało-czerwone nie odniosły zwycięstwa. Pierwszy mecz dziś wieczorem w Leuven, rewanż we wtorek w Gdańsku. Nawet jeśli Polki wygrają, to niewykluczone, że w przyszłym roku będą musiały rozegrać jeszcze jeden baraż interkontynentalny. Na mundial w Brazylii bowiem zakwalifikuje się 11 lub 12 drużyn z Europy. Po ponad 2-tygodniowej przerwie na reprezentację rozgrywki wznawia piłkarska ekstraklasa. W pierwszym meczu 10. kolejki Wieczysta Kraków zagra z Wisłą Płock. Wieczorem derby województwa śląskiego. Raków Częstochowa zmierzy się z GKS-em Katowice. Dla wielu trenerów to spore wyzwanie, bo jak mówi szkoleniowiec medalików Tomasz Kaczmarek, część piłkarzy dopiero do klubu wróciła.
6: Wiadomo, że potrzebujemy jakby też dla całego zespołu kilku tygodni treningowych, kilka meczów, żeby to się wszystko dotarło.
5: Czas na reprezentację był czasem resetu dla piłkarzy GKS-u, co przyznał trener katowiczan Rafał Górak.
7: I dobrze, że już gramy, bo taki jednak rytm meczowy, kiedy są mecze punktowe, to tym bardziej się wszystkim tak dynamicznie pracuje. To jest po prostu to, co najważniejsze. Także przerwa za nami.
5: Raków potrzebuje punktów, by wydostać się z ostatniego miejsca w tabeli. GKS-a ma 6 punktów przewagi nad strefą spadkową i będzie chciała ten dystans powiększyć. Mecz o 20:30. Teraz żużel. Szwed Fredrik Lindgren jest ostatnim zawodnikiem, który dostał dziką kartę do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Wcześniej dodatkowo do walki o indywidualne mistrzostwa świata zaproszeni zostali Brytyjczyk Daniel Bewley, Australijczyk Jack Holder oraz Maciej Janowski. To może być modowa rewolucja w królowej sportu. Mistrz olimpijski w biegach na 5 i 1500 metrów Jakob Ingebrigtsen zapowiedział, że w przyszłym sezonie zamierza wystartować w pokrywającym całe ciało czarnym stroju. Norweg w kombinezonie widzi spory potencjał, a ostatnio w podobnym stroju biegła mistrzyni olimpijska z Paryża na 800, Brytyjka Kelly Hodkinson.
2: Dziś na niebie sporo chmur, z których przelotnie popada deszcz na północy, zachodzie i miejscami na wschodzie. Ale będą też chwile ze słońcem, a na termometrach maksymalnie od 13 stopni na Mazowszu i Lubelszczyźnie, przez 14 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 15 na Podkarpaciu i Pomorzu.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Ekorewolucja w Mławie. Już 9 października od 10 do 15 zapraszamy na Stary Rynek. Mamy do rozdania aż 1000 sadzonek drzewek. Będą eksperci, konkursy i nagrody. Zajrzycie do nowoczesnej śmieciarki i sprawdzicie, jak prawidłowo segregować odpady. Świętujemy też 12 urodziny Mławskiej Komunikacji Miejskiej. Będzie można obejrzeć autobus elektryczny i skosztować urodzinowego tortu. 9 października od 10 do 15 zapraszamy. Akcja rozdawania sadzonek realizowana jest w ramach projektu Zintegrowane Przedsięwzięcia Infrastrukturalne dostosowujące teren miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.

0: Jest godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mazurska fala otwiera się dla mieszkańców. Dziś pierwsze wejścia. Marsz z kijkami dla zdrowia. Bezpłatne zajęcia w garbuzach. Pływacy powalczą o medale Mistrzostwa Północnego Mazowsza w Mławie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Nowa kryta pływalnia Mazurska fala w Działdowie zostanie otwarta dla mieszkańców. Dziś zaplanowano oficjalne rozpoczęcie działalności obiektu, a później z basenu będą mogli skorzystać pierwsi goście. Otwarcie rozpocznie się za godzinę. Jedną z atrakcji będzie pokaz pływania synchronicznego w wykonaniu zawodników KS Synchro Warszawa. Dla pierwszych mieszkańców przygotowano również niespodzianki, mówi burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński.
3: Dla pierwszych klientów będziemy mieli niespodzianki w formie fajnych gadżetów, ale myślę, że samą niespodzianką będzie basen, obiekt, to co jest w środku, bo chcę powiedzieć, że no to bardziej przypomina hotel pięciogwiazdkowy niż miejską pływalnię.
2: Po części oficjalnej pływalnia zostanie udostępniona mieszkańcom. Do dyspozycji będzie basen oraz strefa spa przeznaczona do wypoczynku i regeneracji.
3: Trzy baseny są. Basen typowo pływacki, basen rekreacyjny. Jest też basen dla najmłodszych uczestników. Dzieciaczki, niemowlaki będą oswajały z wodą wspólnie z rodzicami. Jest oczywiście jacuzzi, jedno w strefie basenowej, drugie w strefie spa. Jest zjeżdżalnia. No i ta cała strefa wypoczynku, relaksu, to jest grota solna, to są trzy sauny.
2: Otwarcie Mazurskiej Fali odbędzie się dziś, początek o godzinie 9:30. Jak prawidłowo chodzić z kijkami i zadbać o kręgosłup? Będzie można dowiedzieć się tego podczas niedzielnego spotkania na Orliku w Garbuzach. Organizatorzy przygotowali bezpłatne zajęcia Nordic Walking dla mieszkańców w każdym wieku. Warsztaty poprowadzi fizjoterapeutka i certyfikowana instruktorka Nordic Walking Magdalena Bechal. Uczestnicy nauczą się odpowiednio dobierać kijki, utrzymywać prawidłową postawę i angażować mięśnie całego ciała podczas marszu. W programie znalazły się również ćwiczenia rozciągające i wzmacniające, porady dotyczące zdrowia kręgosłupa oraz wspólny przemarsz z kijkami. W zajęciach będą uczestniczyć zarówno osoby, które regularnie uprawiają Nordic Walking, jak i początkujący. Warto zabrać własne kijki, ale nie są one konieczne. Spotkanie odbędzie się w niedzielę o godzinie 14 na Orliku w Garbuzach. Udział jest bezpłatny. W razie niepogody część zajęć zostanie przeprowadzona pod namiotem. Mława będzie gospodarzem 10 Mistrzostw Północnego Mazowsza w pływaniu. Zawody odbędą się jutro na miejskiej pływalni. Uczestnicy będą rywalizować o medale i miejsca na podium. To jubileuszowa 10. edycja imprezy organizowanej przez klub sportowy Marlin Mława. Zawody mają służyć sportowej rywalizacji oraz popularyzacji pływania w regionie. Wydarzenie jest dofinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz miasto Mława. Podopieczny kickboxing Team Tkaczyk Mława Gabriel Gajewski zawalczy na gali Gniezno Fight Night 3. Kartę walk otworzy pojedynek Gajewskiego z Dawidem Michno, reprezentantem KKS Sporty Walki Poznań, aktualnym mistrzem Polski i uczestnikiem Mistrzostw Świata w kickboxingu. Podopieczny Piotra Tkaczyka jest jednak w dobrej dyspozycji po ostatnim zwycięstwie na gali Steadfast i nie zamierza się poddawać przed startem pojedynku. Gala została zaplanowana na 24 października.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomarańcza 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. Praliny Lindor Lind 21,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Firma Kormes Zbigniew Korczak zaprasza na zakupy do salonu Firan i Zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. U nas w ciągłej sprzedaży duży wybór nowoczesnych wzorów gotowych Firan oraz szycie na zamówienie według sugestii klienta. Kormes, Mława, ulica Bracka 18. Telefon 784 540 336.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Cierpc, ulica Płocka 44.
5: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93 tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Kawa Chibo Exclusive 500 gramów, 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 10 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
4: Radio 7 zaprasza na Dzień Kobiet Wiejskich. 15 października w Żuromińskim Centrum Kultury. Wykład motywacyjny Mai Winiarskiej. Spotkanie z Grażyną Zielińską, znaną z serialu Rancho. Do tego bezpłatne badania profilaktyczne, poczęstunek, rozmowy i dobra energia. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś. Szczegóły na radio7.pl. Wydarzenie wspierają Pelet Bieżuń, Anna Bruzda, Budokor, Fabisiak Przewozy, Pol Energia, Ośrodek Wypoczynkowy Sitnica, Maria Koźlakiewicz oraz Żuromińskie Centrum Kultury.

0: Zbliża się godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kolejne zatrzymanie w związku z możliwym atakiem w szkole. Literacki Nobel dla kanadyjskiej poetki Anne Carson. Zmiana warty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Miriam Lipińska. Policjanci ze Szczytna zatrzymali dziś rano 16-latka, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w tym mieście. O niepokojącym nagraniu policję zaalarmowali rodzice. To kolejna taka sytuacja w ostatnich godzinach. Ze względów bezpieczeństwa część mazowieckich szkół odwołała dziś zajęcia. Przed tymi, które działają, pojawiły się patrole policji. Cezary Jaszczyk.
3: Wieczorem funkcjonariusze zatrzymali 17-latka, który miał być autorem nagrania grożącego atakiem na szkoły w Przasnyszu. W nagraniu miały pojawić się też pogróżki pod adresem konkretnego chłopca, wymienionego z imienia i nazwiska. Policja zapowiada, że żadna z osób zamieszczająca takie treści nie pozostanie bezkarna. Policjanci weryfikują wszystkie podejrzane treści pojawiające się w mediach społecznościowych. Część szkół zdecydowała się dziś na prewencyjne odwołanie zajęć, ale to nie jest dobry ruch, bo w ten sposób zostawiamy dzieci samym sobie, uważa dyrektorka warszawskiej podstawówki nr 103, Danuta Kozakiewicz.
4: My dzieci, które przeżyły pewnego rodzaju stres, traumę niektóre, pozostawiamy bez pomocy psychologicznej w domu przed laptopem. Tata, mama idzie do pracy.
3: Zajęcia zostały odwołane m.in. w Wyszkowie, Legionowie, Piasecznie, Mińsku Mazowieckim i Górze Kalwarii.
2: A po tragicznych wydarzeniach w szkołach w Ostrołęce i Podwyszkowem Donald Tusk zapowiada zmiany systemowe. Zło wydaje się w sieci bezkarne i dlatego często triumfuje, mówi premier w nagraniu opublikowanym w internecie.
5: I dlatego jest tak ważne, żebyśmy połączyli nasze siły. Wy, mówię do młodych, rodzice, nauczyciele, politycy, służby, wszyscy, żeby przemoc nie triumfowała tak bezkarnie jak w tej chwili.
2: Bo jak dodawał.
5: Nie chcę, żeby Polska była kolejnym państwem, gdzie raz na tydzień pojawia się tragiczny komunikat, że giną dzieci w szkole.
2: Premier podkreślił, że państwo musi robić wszystko, żeby zapobiegać takim zdarzeniom i zapewnił, że tak będzie. Dodał jednak, że musi mieć do tego narzędzia, a jednym z nich miała być ustawa o bezpieczeństwie w internecie, zawetowana przez prezydenta. Kanadyjska poetka, pisarka i wieloletnia wykładowczyni filologii klasycznej Anne Carson, tegoroczną laureatką Literackiej Nagrody Nobla. W Polsce ukazały się jej Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego i Piękno męża. Jak się jednak okazuje, książek noblistki na księgarnianych półkach próżno szukać.
6: U nas na pewno nie ma. Nie pamiętam, żeby się ostatnio w ogóle pojawiła.
7: Pan w ogóle kojarzy to nazwisko?
6: Nie, nie kojarzę.
8: Ewa Grudzińska, antykwariat Silverer. Sprawdziłam, jakie napisała książki, ale nic z tych rzeczy u nas się nie trafi.
9: Anna Wiczak, księgarz z księgarni Światowit. Miałyśmy parę lat temu, było jej piękne wiersze. To się nazywało Piękno męża, ale to jest jedyna pozycja, jaką w ogóle mieliśmy tej autorki do tej pory.
2: Anne Carson została doceniona za odważną i innowacyjną literaturę, która pozostaje w dialogu z tradycją klasyczną. Czteroosobowa załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej znów na Ziemi. Dwoje Amerykanów, Francuzka i Rosjanin spędzili w kosmosie w sumie 237 dni. W tym czasie prowadzili na stacji eksperymenty i badania naukowe dotyczące m.in. komórek macierzystych czy zachowania ludzkiego organizmu w warunkach mikrograwitacji. Na ISS zastąpiła ich kolejna czteroosobowa grupa.
1: To są wiadomości Radia 7.
10: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Kibiców tenisa czeka dzień pełen emocji. W Pekinie o półfinał powalczy Iga Świątek z Belgijką Elizą Mertens. Polka gra nie tylko o najlepszą czwórkę, ale także o punkty tak potrzebne do WTA Finals. 6 miejsc już jest zarezerwowanych. O pozostałe 2 bilety walczą Elina Świtolina, Karolina Muchowa, Marta Kostiuk oraz właśnie Iga Świątek. Najlepszą sytuację ma Świtolina, która w Pekinie powinna zaczynać mecz z Chinką Qin Wenzhen. Awans Polki sprawiłby, że sporo punktów odrobiłaby do Czeszki Karoliny Muchowej. Początek meczu Polki o 13:00. Godzinę wcześniej przed wielkim wyzwaniem stanie Hubert Hurkacz, który zmierzy się w drugiej rundzie z Serbem Nowakiem Dżokowiczem.
11: Od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem.
10: Serb wraca do mistrzowskiej formy, a na domiar złego za każdym razem jak na razie pokonywał Hurkacza. Wraca piłkarska ekstra. Klasa, 10. kolejka zacznie się w Krakowie. Rywalem wieczystej będzie Wisła Płock. Wieczorem jeszcze pojedynek Krakowa z GKS-em Katowice. Cel przed trenerem Częstochowian jest jeden. Opuścić ostatnie miejsce w tabeli. Mówi trener medalików Tomasz Kaczmarek.
12: My po prostu musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy, a w trakcie podnoszenia naszego poziomu sportowego musimy regularnie zdobywać punkty. I to w tym wszystkim jest najważniejsze.
10: W sobotę najciekawiej zapowiada się pojedynek Jagiellonii Białystok z Górnikiem Zabrze, a w niedzielę Legia Warszawa zagra z Wisłą Płock. Piłkarska reprezentacja Gany szuka nowego selekcjonera. Po odpadnięciu z Kolumbią na mundialu w fazie pucharowej i dwóch wrześniowych porażkach pracy stracił portugalski szkoleniowiec Carlos Quiroz. Tamtejszy Związek Piłki Nożnej kandydatów na jego stanowisko zachęca jednak do wysyłania CV na adres e-mail podany na stronie internetowej federacji. To nietypowy sposób poszukiwania selekcjonera. Na ogół krajowe federacje bezpośrednio kontaktują się z trenerami lub ich agentami.
2: Przyszło ochłodzenie. Dziś na termometrach maksymalnie od 13 stopni na Mazowszu i Lubelszczyźnie, przez 14 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 15 na Podkarpaciu i Pomorzu. Do tego przeważnie pochmurno i przelotny deszcz na północy, zachodzie i miejscami na wschodzie.

0: Reklama. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żurominie, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530 883 152. 530 883 152.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65%, do 400 000 zł pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje

0: 10:30 zapraszamy na Stary Rynek. Mamy do rozdania aż 1000 sadzonek drzewek. Będą eksperci, konkursy i nagrody. Zajrzycie do nowoczesnej śmieciarki i sprawdzicie, jak prawidłowo segregować odpady. Świętujemy też 12 urodziny Mławskiej Komunikacji Miejskiej. Będzie można obejrzeć autobus elektryczny i skosztować urodzinowego tortu. 9 października od 10 do 15 zapraszamy. Akcja rozdawania sadzonek realizowana jest w ramach projektu Zintegrowane Przedsięwzięcia Infrastrukturalne dostosowujące teren miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.
1: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 9 października. W 1562 roku Stanisław Żeliswawski uzyskał zatwierdzenie papieskie na biskupstwo chełmińskie. W 1933 roku major Marceli Cerklewicz został odznaczony Krzyżem Niepodległości za pracę w dziele odzyskania niepodległości. Po przeniesieniu w stan spoczynku zamieszkał w Brodnicy. W 1942 roku Marian Arzt został aresztowany przez agenta Gestapo na stacji kolejowej wąskotorowej w Przasnyszu. Po śledztwie skazany został przez sąd doraźny dla okręgu ciechanowskiego na karę śmierci. Został powieszony w publicznej egzekucji na rynku w Przasnyszu. W 1975 roku PRL i RFN zawarły układ, na mocy którego przyznano Ślązakom, Mazurom i Warmiakom prawo emigracji do Niemiec Zachodnich w zamian za pokrycie przez boński rząd zaopatrzenia emerytalnego Polakom pracującym podczas II wojny światowej na rzecz III Rzeszy. W 1990 roku urodzonemu w Żurominie Bogumiłowi Strzyżewskiemu nadano tytuł profesora w zakresie nauk rolniczych. Pracował w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt na Wydziale Nauk o Zwierzętach w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 1991 roku na podstawie zarządzenia ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa utworzono faunistyczny rezerwat Bagno Koziana, położony w pobliżu miejscowości Jeleń w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim na obszarze Welskiego Parku Krajobrazowego. W 2012 roku dwa schrony bojowe broni maszynowej w Uniszkach Zawadzkich w gminie Wierzchnia Kościelna w powiecie mławskim zostały wpisane do rejestru zabytków. W 2015 roku odbyła się premiera albumu muzycznego Plan urodzonej w Ciechanowie Sylwii Przybysz-Dąbrowskiej. Była to jej debiutancka płyta. Urodzili się w 1824 roku w Pułtusku Włodzimierz Wolski, poeta, powieściopisarz i tłumacz, autor libretta do Halki Stanisława Moniuszki. W 1883 roku w Sierpcu Edward Beckier, chemik zajmujący się chemią nieorganiczną i fizyczną, profesor zwyczajny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, założyciel Katedry Chemii Fizycznej oraz oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Wilnie. W 1894 roku Franciszek Rataj, podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, uczestnik Powstania Wielkopolskiego, Wojny Polsko-Bolszewickiej i Powstaniec Warszawski, komendant Powiatowej Komendy Uzupełnień Toruń, która obejmowała m.in. powiat rypiński. W 1895 roku Ksawery Święcicki, pułkownik kawalerii Wojska Polskiego, brał udział w Wojnie Polsko-Bolszewickiej w szeregach 11 Pułku Ułanów. Jako oficer nadetatowy z garnizonu Ciechanów służył jako instruktor w Batalionie Szkolnym Oficerskiej Szkoły Inżynierii. Został absolwentem kursu dowódców szwadronu, awansowany do stopnia rotmistrza kawalerii, nadal pozostając oficerem 11 Pułku Ułanów i pełniąc funkcję dowódcy szwadronu. W 1908 roku profesor Roman Hoppe, powiatowy lekarz weterynarii w Przasnyszu, prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. W 1971 roku Radosław Jasiński, piłkarz grający na pozycji napastnika, m.in. w Świcie Nowy Dwór Mazowiecki.
3: Indywidualnie to chciałbym wskoczyć do tej jedenastki, regularnie występować i się pokazywać.
2: Zmarli w 1823 roku Jan Gorczyczewski, urodzony w Lidzbarku poeta i tłumacz, pedagog. W 1940 roku w KL Mauthausen ksiądz Stanisław Borniński, wikariusz w Poniatowie w gminie Żuromin, więziony również w KL Zoldau w Działdowie. W 1980 roku Bolesław Bronisław Duch, generał dywizji Wojska Polskiego, dowódca kompanii kadeckiej Korpusu Kadetów nr 2 w Modlinie. W 1995 roku Zygfryd Kowalski, biskup pomocniczy chełmiński.
4: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471. Radio 7 zaprasza na Dzień Kobiet Wiejskich. 15 października w Żuromińskim Centrum Kultury. Wykład motywacyjny Mai Winiarskiej. Spotkanie z Grażyną Zielińską, znaną z serialu Rancho. Do tego bezpłatne badania profilaktyczne, poczęstunek, rozmowy i dobra energia. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś. Szczegóły na radio7.pl. Wydarzenie wspierają Telet Bieżuń Anna Bruzda, Budokor, Fabisiak Przewozy, Pol Energia, Ośrodek Wypoczynkowy Sitnica, Maria Koźlakiewicz oraz Żuromińskie Centrum Kultury.

0: Reklama. Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomarańcza 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. Praliny Lindor Lind 21,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 10 nastolatków zatrzymanych w związku z groźbami ataków w szkołach. A dziś sąd zdecyduje, co dalej z 15-letnim nożownikiem z Podwyżkowa. Uwaga na silny wiatr, są alerty. Miriam Lipińska. Kolejne zatrzymania nastolatków publikujących w internecie filmiki, w których zapowiadają przeprowadzenie ataków w szkołach. Dziś w ręce funkcjonariuszy wpadło dwóch 15-latków z Pruszkowa, 14-latek z podwarszawskiego Józefowa, 13-latka ze stołecznego Bemowa i 16-latek ze Szczytna.
3: Pojawiło się wielu w sieci, którzy wykorzystują tę tragedię do tego, żeby zaistnieć, do tego, żeby zbudować swoje zasięgi, albo do tego, żeby w ich ocenie rzucić jakiś żart. Te osoby, mamy takich osób już 10, zostały zatrzymane przez różne jednostki policji na terenie całego kraju.
2: Mówi inspektor Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Jednocześnie do tej pory funkcjonariusze skontrolowali 11 tysięcy szkół i ich okolic, a policjanci bez mundurów zabezpieczają te okolice. Jak poinformowała policja, od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge'u funkcjonariusze intensywnie sprawdzali te doniesienia, ale jak dotąd się one nie potwierdziły. Właśnie teraz powinna zaczynać się zwołana przez mazowiecką kurator oświaty narada z udziałem dyrektorów wszystkich szkół na terenie województwa mazowieckiego. Spotkanie ma dotyczyć procedur związanych z bezpieczeństwem w szkołach. Sąd zdecyduje dziś o losie 15-latka, który wczoraj w szkole podwyżkowym śmiertelnie ranił woźną i niegroźnie także dyrektora i nauczycielkę. Możliwości są dwie. Albo sprawa pozostanie w sądzie rodzinnym, który może umieścić 15-latka w ośrodku poprawczym lub zakładzie leczniczym, albo zostanie skierowana do prokuratury. Wtedy nieletni napastnik będzie sądzony jak osoba dorosła. Sąd dysponuje kompletem informacji, mówi Wioletta Szymanik z Komendy Powiatowej w Wyżkowie.
4: Dokumentacja dotycząca czynności wykonanych w związku z wczorajszym zdarzeniem została przekazana już do sądu rejonowego.
2: Obecnie nastolatek jest w policyjnej izbie dziecka, a wczoraj zarzuty usłyszał nożownik, który w Ostrołęce ranił nożem 9 osób i próbował zdetonować w szkole ładunek wybuchowy. Grozi mu dożywocie. W porywach ponad 100 km na godzinę z taką prędkością wieje dziś w części nadmorskich powiatów na Pomorzu i w powiecie sławieńskim w zachodniopomorskim. Synoptycy wydali tam alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Powieje, choć nieco słabiej, także w części Warmii i Mazur i Podlasia. Dziś poznamy laureata pokojowego Nobla. Za faworytów uchodzą m.in. Międzynarodowy Trybunał Karny, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości oraz Komitet Ochrony Dziennikarzy. Zgłoszono blisko 300 kandydatów. Nazwy i nazwiska nominowanych, zgodnie z testamentem Alfreda Nobla, pozostają tajemnicą przez 50 lat po zgłoszeniu kandydatury. Werdykt zostanie ogłoszony za godzinę. W Polsce przybył nowy rezerwat przyrody. Powstał w okolicy Jarocina w Wielkopolsce, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
5: Ma 77 hektarów. Charakteryzuje go to, że rośnie tam skrzyp olbrzymi. I jest to też piękne krajobrazowo miejsce z rzeką Lutynią, jej przełomami i wąwozami.
2: To kolejny krok w kierunku ochrony najcenniejszych zakątków regionu.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Kawa Chibo Exclusive 500 gramów, 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 10 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Czak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65% do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi Cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii, Mława Zachodnia 16A. Radio 7 zaprasza na Dzień Kobiet Wiejskich. 15 października w Żuromińskim Centrum Kultury. Wykład motywacyjny Mai Winiarskiej. Spotkanie z Grażyną Zielińską, znaną z serialu Rancho. Do tego bezpłatne badania profilaktyczne, poczęstunek, rozmowy i dobra energia. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś. Szczegóły na radio7.pl. Wydarzenie wspierają Pelet Bieżuń, Anna Bruzda, Budokor, Fabisiak Przewozy, Pol Energia, Ośrodek Wypoczynkowy Sitnica, Maria Koźlakiewicz oraz Żuromińskie Centrum Kultury.

0: pozwól wiatr.
1: Jest godzina 10:30.
2: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
3: Samorząd województwa o ważnej inwestycji kolejowej coraz bliżej do gali konkursu Biały Kruk. W programie usłyszymy przedstawicieli jury. A na koniec zachęcimy do głosowania w wyjątkowym plebiscycie. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: Ta inwestycja ułatwi transport tysiącom mieszkańców na Mazowszu. Planiści Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego od tygodni analizują zagadnienia związane z linią kolejową nr 84 Radom i Łża-Kunów. Proponowany przez samorząd przebieg trasy zaspokaja potrzeby mieszkańców, zaznacza marszałek Adam Struzik.
4: Najlepszy przebieg i bardzo korzystny dla rozwoju też województwa mazowieckiego to powinien właśnie mieć taki przebieg Radomia do Rzeszowa. On powinien prowadzić tym korytarzem centralnym przez Ostrowiec Świętokrzyski, Kunów aż do samego Rzeszowa.
3: Nowa linia przyczyni się do rozwoju całego regionu, dodaje wicemarszałek Rafał Rajkowski.
5: Myślę tu o rozwoju, bo to zawsze daje rozwój, kiedy powstaje nowa linia. Radom akurat w tym przypadku też zyskałby świetne połączenie, szybkie połączenie z Rzeszowem, a to bezpośrednio by też wpływało, pewnie jestem o tym przekonany, na rozwój gospodarczy, nie tylko samego przemieszczania się, ale to też jest oczywiście bardzo ważne.
3: Stanowisko w sprawie linii kolejowej przyjęli przedstawiciele zarządu i sejmiku województwa mazowieckiego. Pismo trafiło m.in. do premiera oraz ministra infrastruktury.
2: Co w szpitalach?
3: W Mazowieckim Szpitalu Brudnowskim uruchomiono nową pracownię elektrofizjologii wyposażoną w angiograf najnowszej generacji. Dzięki tej inwestycji lekarze będą mogli wykonywać więcej specjalistycznych zabiegów, szybciej diagnozować pacjentów i skrócić czas oczekiwania na leczenie. W pracowni będzie przyjmowanych kilkuset pacjentów rocznie, mówi marszałek Adam Struzik.
4: Tu będzie przyjmowanych około 500, 600, a może nawet 700 pacjentów rocznie. No i myślę, że to jest miejsce, w którym uratowanych zostanie wiele ludzi, a na pewno też wielu poprawi się stan zdrowia.
3: Wartość inwestycji to blisko 9,5 miliona złotych. Ponad 8,5 miliona złotych szpital pozyskał z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, a blisko milion stanowiło wsparcie samorządu województwa mazowieckiego.
2: Warto wiedzieć.
3: Kolejne zabytki będą odnowione dzięki funduszom z budżetu Mazowsza. Wśród prac znalazły się konserwacja elewacji cerkwi, odtworzenie historycznej nawierzchni w ciągach pieszych na Starych Powązkach czy prace renowacyjne w synagodze Nożyków w Warszawie. Na ten cel w ramach programu Mazowsze dla zabytków samorząd województwa przekazał ponad 1,5 miliona złotych, mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
6: Jest ich bardzo dużo w województwie mazowieckim i one są niestety mocno niedofinansowane, dlatego że po prostu są w stanie takim, jakim ich historia pozostawiła, a nie była łaskawa dla Mazowsza, dla Warszawy.
3: Pomoc z programu Mazowsze dla zabytków można otrzymać na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.
2: Czy wiesz, że...
3: Znamy nominowanych w konkursie Biały Kruk. Jury wyróżniło autorów materiałów, które w szczególny sposób poruszają tematy społeczne ważne dla mieszkańców regionu. Uroczysta gala wręczenia nagród dla dziennikarzy odbędzie się 28 października i będzie zwieńczeniem 3. Kongresu Mazowieckich Mediów Lokalnych, mówi sekretarz kapituły konkursu Biały Kruk Marta Milewska.
7: W tym roku nadesłano ponad 150 zgłoszeń na konkurs. Zgłoszenia pochodzą od dziennikarzy mediów lokalnych z Mazowsza. Także ta trzecia edycja pokazuje najlepiej, że konkurs jest potrzebny. Dziennikarze chcą być docenieni.
3: Konkurs pokazuje, że media lokalne utrzymują wysoki poziom zaangażowania i warsztatu dziennikarskiego, podkreśla przewodniczący jury profesor Janusz Adamowski.
8: Ja oceniam wysoko media lokalne funkcjonujące na Mazowszu, ponieważ one mają już sporą tradycję, mają też dostęp do niezłej kadry. Jest spore grono społeczników, którzy w tych mediach samorealizują się zapewne też w jakiś sposób.
3: Kongres odbędzie się 28 października w Małej Warszawie przy ulicy Otwockiej 4. Udział jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. Dlatego o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja trwa do 15 października. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na mazowia.pl.
2: Uwaga, konkurs!
3: Trwa plebiscyt Cuda Polski 2026, organizowany przez National Geographic Traveler, w którym można głosować na miejsca wyjątkowo atrakcyjne turystycznie i zachęcające do odkrywania mniej oczywistych zakątków naszego kraju. Wśród nominowanych jest Nadbużański Park Krajobrazowy, jeden z najcenniejszych i największych obszarów chronionych na Mazowszu. Zachęcam do odwiedzenia parku, ale również głosowania w konkursie, mówi Sylwester Hołast, dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
0: Ja zachęcam bardzo do odwiedzenia Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, bo jest to piękny, przede wszystkim naturalna rzeka Bóg, ale zachęcam do głosowania, żeby faktycznie wygrał w tym plebiscycie National Geographic i był wybrany jako tą atrakcję Zielonego Mazowsza.
3: Na swojego faworyta można głosować raz dziennie za pośrednictwem strony internetowej National Geographic. Głosowanie potrwa do 13 października, natomiast laureatów plebiscytu poznamy 14 października.
2: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Radio 7.

0: Reklama. Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomarańcza 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. Praliny Lindor Lind 21,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Uwaga!

0: Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
2: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
3: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.

0: Urządzasz lub remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
1: Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Intensywne działania policji po atakach w szkołach, są patrole i zatrzymania. Nocna prohibicja w całym kraju coraz bliżej. Jest tymczasowy areszt dla sprawców tragicznego wypadku na trasie S10 pod Stargardem. Miriam Lipińska. Ponad 10 tysięcy skontrolowanych szkół i 10 nastolatków zatrzymanych w całym kraju za publikowanie filmików, w których grożą przeprowadzeniem ataków w szkołach. To działania policji po ostatnich dramatycznych wydarzeniach w Ostrołęce i Podwyżkowem. W ręce policji wpadły nastolatki m.in. z Warszawy i okolic, Pruszkowa, Otwocka czy Józefowa. Ostatnie zatrzymanie miało miejsce w szkole na warszawskim Mokotowie, gdzie zatrzymano 14-latka, który miał przy sobie nóż z ukrytym ostrzem i 11 petard hukowych. Otoczenie prezydenta na razie bez deklaracji, ale z zastrzeżeniami do uchwalonej przez Sejm ustawy pozwalającej na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Te przepisy mówią o reakcji w ciągu dni i tygodni, a takie treści powinny być blokowane od razu, mówi szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki.
3: Być może trzeba takie rozwiązania zaproponować, no ale to jest też głównie możliwości rządu, bo oni muszą też oprócz zapisów ustawy potrafić to zrobić. Jeżeli oni nie potrafią wysłać odpowiednio SMS-a, to ja mam dużą wątpliwość, czy potrafią wyśledzić różnego rodzaju zagrożenia w internecie.
2: Jak zapowiada szef Kancelarii Prezydenta, Karol Nawrocki na pewno będzie się przyglądał senackim pracom nad tą ustawą. Wszystko wskazuje na to, że Izba Wyższa zajmie się nią w przyszłym tygodniu. To sukces, na który w Sejmie długo pracowaliśmy, bo zapisy ustawy były negocjowane przez wiele miesięcy. Tak wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski z Lewicy komentuje decyzję Sejmu w sprawie ustaw alkoholowych. Wieczorem posłowie przyjęli przepisy, które zakazują reklamy alkoholu i jego nocnej sprzedaży w całym kraju.
4: Jest sukces, bardzo się cieszymy, bo tej ustawy potrzebowaliśmy wszyscy. Te rozwiązania, czyli nocna cisza alkoholowa, one się sprawdzają. W Warszawie udało się to rozwiązanie wprowadzić. Najpierw pilotażowo, teraz obowiązuje w całym mieście. Wszyscy są zadowoleni, jest mniej interwencji policji i nikt nie płacze. Nie zmieniła się jakoś też szczególnie mapa sklepów w Warszawie. To znaczy, że to działa.
2: Ustawą zajmie się teraz Senat, później zdecyduje o niej prezydent. 3 miesiące w tymczasowym areszcie spędzą sprawcy tragicznego wypadku na trasie S10 pod Stargardem. Zginęła w nim jedna osoba, a druga walczy o życie. Mężczyznom, którzy jechali ponad 270 km na godzinę, czyli 3 razy więcej niż dopuszczalna prędkość w tym miejscu i uderzyli w przepisowo jadący samochód, grozi nawet 20 lat więzienia. Nie przyznali się do winy, ale policja ma nagranie z całego zdarzenia, mówi prokurator Julia Szozda.
5: Całe zdarzenie było nagrywane przez pasażera pojazdu. Ostatnia prędkość, która została zarejestrowana na nagraniu, to jest 270 km na godzinę. Nagranie zarejestrowało moment wypadku.
2: Według sądu istnieje obawa, że sprawcy mogą próbować się ukrywać albo uciec z kraju. Dlatego do czasu procesu powinni przebywać w areszcie tymczasowym. Dziś rusza 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. W programie pokaz 190 filmów, w tym aż 102 premier. Festiwal otworzą najnowszy film Jessego Eisenberga, Debiut, oraz Błogosławieństwo Ziemi w reżyserii Hansa Petera Molanda.

0: Reklama. Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Kawa Chibo Exclusive 500 gramów, 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 10 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
0: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
2: Co na obiad?
3: Co jemy na obiad?
4: Mamo, a co na obiad?
5: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
0: Reklama.
1: Radio 7.

0: Jest godzina 11:30.
1: Co na obiad?
2: Co jemy na obiad?
3: Mamo, a co na obiad?
4: Co na obiad?
5: Dzień dobry, nazywam się Elżbieta Ruchała. Na dzisiejszy obiad proponuję kluski ziemniaczane z boczkiem i z twarożkiem. Potrzebne nam będą przede wszystkim ziemniaki, które są takiej odmiany bardziej mącznej. Ścieramy, jak kiedyś było właśnie ścieranie na tarce, teraz już jest nowoczesność, do przodu poszło wszystko, więc mamy maszynki do mielenia. Ścieramy na maszynce, dodajemy do tego mąkę pszenną lub można z dodatkiem też żytniej, jak jeszcze z dawnych przepisów, to bardziej żytnia. Wtedy one wychodzą nam trochę bardziej szare. No i mamy takie też sitka odpowiednie do wrzucania tych klusków. No i gotujemy kluseczki, przesmażamy sobie boczek, też żeby to był dobrej jakości najlepiej, sprawdzony. No i smażymy sobie właśnie ten boczek, do tego twarożek, może to być półtłusty, tłusty, zależy jaki kto tam lubi. No i po ugotowaniu najlepiej jeszcze ciepłe wymieszać z twarogiem i okrasić tymi skwareczkami. Także to jest bardzo prosty przepis, bardzo szybki, tym bardziej mając teraz te maszynki udoskonalenia, ulepszenia w kuchni, naprawdę dużo czasu to nie zajmuje. Ciasto można też wcześniej odcisnąć trochę z nadmiaru wody, żeby nie było tak bardzo rzadkie. No i dodajemy tak odpowiednio ilość mąki, żeby na gęstość było nie za bardzo gęste i nie za rzadkie. I ogólnie jest to właśnie bardzo szybki i tani wręcz przepis na taki obiad. No ja to tak bardziej od mamy te kluski nauczyłam się. Podpatrywałam i od mamy robię z tego przepisu. W domu podajemy ten obiad. Najczęściej jak pojawiają się młode ziemniaki, to tak trzeba spróbować z młodych ziemniaków, ale można całym rokiem. Po prostu nie ma jakiejś daty czy święta na te danie. Można po prostu, kiedy kto po prostu ma ochotę na kluski, może wtedy robić. Domownicy bardzo lubią takie danie, też klienci nasi na jarmarkach też lubią, bo nie ma praktycznie jarmarku letniego bez takiego dania. Zimą wiadomo, mamy bardziej ciasta, natomiast kluski mamy w lato i nam naprawdę dobrze schodzą. I życzę smacznego.
4: Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11:30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
6: Tego się teraz.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
5: Rolniku, ruszył nabór ARBIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65% do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii. Mława Zachodnia 16A.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905. Radio 7 zaprasza na Dzień Kobiet Wiejskich. 15 października w Żuromińskim Centrum Kultury. Wykład motywacyjny Mai Winiarskiej. Spotkanie z Grażyną Zielińską, znaną z serialu Rancho. Do tego bezpłatne badania profilaktyczne, poczęstunek, rozmowy i dobra energia. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś. Szczegóły na radio7.pl. Wydarzenie wspierają Pelet Bieżuń, Anna Bruzda, Budokor, Fabisiak Przewozy, Pol Energia, Ośrodek Wypoczynkowy Sitnica, Maria Koźlakiewicz oraz Żuromińskie Centrum Kultury.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Za wysiłki na rzecz pokoju właśnie poznaliśmy laureatkę Pokojowego Nobla. W mundurach i po cywilnemu policjanci czuwają wokół polskich szkół. Popołudnie z tenisem Iga Świątek i Hubert Hurkacz grają dziś w Chinach. Agnieszka Trojanowska-Wis, południowoafrykańska prawniczka Nawanet Navi Pillay, została laureatką tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla, ogłosił w Oslo Norweski Komitet Noblowski. 85-letnia Pillay została doceniona za swoje wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Pokojowa Nagroda Nobla jest przyznawana od 1901 roku. Do tegorocznej nagrody zgłoszono 287 kandydatów. Tysiące policjantów czuwają w okolicach szkół nad bezpieczeństwem uczniów. To efekt zarządzenia komendanta głównego policji w związku z dwoma przypadkami ataków nożem w dwóch szkołach na Mazowszu w tym tygodniu, w Ostrołęce i okolicach Wyszkowa. Jednocześnie policjanci prowadzą akcje w sieci i na bieżąco zatrzymują nieletnich, którzy w ostatnich godzinach publikowali filmy z groźbami o podobnych atakach, o czym Szymon Kępka.
3: 11 tysięcy placówek sprawdzonych i próba uspokojenia fali niepokoju po tym, gdy w sieci masowo zaczęły pojawiać się ostrzeżenia, że w polskich szkołach dojdzie do podobnych ataków jak tych z Ostrołęki i Wyszkowa, czy też przypadków udaremnionych w Józefowie, Przasnyszu i Sierpcu. Tam nieletni zapowiadali, że zaatakują nożami, przygotowywali albo próbowali przynieść do szkoły niebezpieczne narzędzia. Wiele gmin na Mazowszu wysyłało wczoraj wieczorem komunikaty o tym, by rodzice nie wysyłali dzisiaj dzieci do szkół. Niedługo po tym zarówno mazowiecka policja, jak i lokalne garnizony policji, ale też na przykład miasto stołeczne Warszawa zaczęło studzić emocje. Nie rekomendowały tego, by dzieci zostały w domu.
2: Policja informuje, że wokół szkół pojawiają się także policjanci bez mundurów. Największa rosyjska firma technologiczna i najpopularniejsza wyszukiwarka w Rosji Yandex zaatakowana. W centrum danych firmy uderzyły drony. To już kolejny tego typu atak w obwodzie kałuskim w europejskiej części Rosji. W obiekty tej spółki drony uderzyły drugi dzień z rzędu. Kilka modułów w centrum danych jest całkowicie wyłączonych z użytkowania, a to może powodować zakłócenia w korzystaniu z części usług Yandex. Dla fanów tenisa to będzie bardzo emocjonujące popołudnie. Najlepsi nasi tenisiści w odstępie raptem godziny zaczną rywalizację w turniejach w Chinach. Właśnie teraz Hubert Hurkacz rozpoczyna mecz z legendą tenisa Serbem Nowakiem Dżokowiczem, a za godzinę Iga Świątek zagra z Belgijką Elizą Mertens o półfinał i przedłużenie szans walki o turniej mistrzyń, w którym wystąpią najlepsze zawodniczki na świecie, o czym więcej Błażej Kulesza.
4: Bilety do WTA Finals zostały już praktycznie dwa. Kandydatki są cztery. Wśród nich Iga Świątek. Jak sama mówi w wywiadach, nie chce patrzeć na ranking, ale zwycięstwo z Belgijką Mertens skróciłoby dystans do Czeszki Karoliny Muchowej, która z turniejem w Pekinie już się pożegnała. Przed jeszcze większym wyzwaniem stanie dziś Hubert Hurkacz, który zmierzy się w drugiej rundzie z Serbem Nowakiem Dżokowiczem.
5: Mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym.
4: Serb jest w wyśmienitej formie, co potwierdził dwa dni temu, zdobywając 102 tytuł w karierze.
2: Dla Polaka stawką rozpoczynającego się spotkania jest przełamanie i historyczne zwycięstwo, bo z Serbem jeszcze nigdy nie wygrał meczu.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
2: Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żurominie, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530 883 152. 530 883 152.
1: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
3: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Reklama. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65%. Do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi Cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii. Mława Zachodnia 16A.

0: Zbliża się godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Policja zatrzymuje nastolatków za groźbę ataków w internecie. Między Polską a Szwecją promienie kursują, to z powodu sztormu. Południowoafrykańska prawniczka doceniona Nagrodą Nobla. Agnieszka Trojanowska-Bis. Policjanci monitorują bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w całej Polsce. Akcja polega na zabezpieczaniu okolic szkół, ale także na śledzeniu aktywności uczniów w sieci. Tylko na Mazowszu funkcjonariusze zatrzymali 10 nastolatków. W Legnicy w ręce policji wpadła m.in. 16-latka, która miała przesyłać komunikatorem internetowym groźby związane z przemocą w szkole. Zatrzymana miała tłumaczyć swoje postępowanie głupim żartem, odpowie przed sądem rodzinnym. A dziś, mimo apeli policji, niektóre szkoły zostały jednak zamknięte. Zostawienie w domu dzieci to w tej sytuacji zły pomysł, mówi dyrektor warszawskiej szkoły podstawowej nr 103 Danuta Kozakiewicz.
3: Wywołaliśmy olbrzymią panikę i postępujemy niektórzy właśnie w taki sposób, jaki powoduje panika. Schować się, uciec i to może załatwić sprawę. My w tym momencie dzieci pozostawiamy same sobie. Dziecko potrzebuje pomocy, a nie odesłania do domu. Musimy być odporni, zdecydowani i mamy pokazać dziecku twarz osoby dorosłej, która wie, co robi.
2: Mazowieckie Kuratorium Oświaty zwołało dziś pilną naradę z dyrektorami wszystkich szkół z terenu województwa. Kampania przed drugą turą wyborów na prezydenta Krakowa dobiega końca. Najnowszy sondaż OGB dla LAW Kraków pokazuje, że przez te 2 tygodnie układ sił właściwie się nie zmienił. Łukasz Gibała ma prawie 60% poparcia, a Monika Piątkowska 40%. To niemal identyczny wynik jak w badaniu sprzed pierwszej tury i dlatego Piątkowska jeszcze na finiszu zabiega o debatę na rynku głównym.
4: Jak chce się zarządzać prawie milionowym miastem w Polsce, trzeba mieć odwagę, żeby stanąć do debaty.
2: O północy rozpocznie się cisza wyborcza, a wybory w Krakowie już w niedzielę. Promy do Polski odwołane w Szwecji, to z powodu pogody i sztormu na Bałtyku. Szwedzki Instytut Meteorologiczny wydał ostrzeżenie dla południowej Szwecji, gdzie spodziewane są obfite opady deszczu, gdzieniegdzie śniegu, a także silny wiatr. Laureatką pokojowej Nagrody Nobla została Nawafen Nawipillay. Norweski komitet docenił południowoafrykańską prawniczkę za jej wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Tomasz Orkowski.
5: Przewodniczący norweskiego komitetu Jürgen Vatne Fridnes, ogłaszając werdykt, zwrócił uwagę, że 85-letnia Nawipillay kieruje się niezachwianym kompasem moralnym. Urodziła się w czasach apartheidu w rodzinie pochodzenia tamilskiego, walczyła z głęboko zakorzenioną dyskryminacją, była pierwszą kobietą, która w czasach segregacji rasowej otworzyła kancelarię prawną w prowincji Natal i pierwszą niebiałą kobietą zasiadającą w sądzie najwyższym RPA. Potem z wykluczeniem walczyła w procesach międzynarodowych.
2: Nawipillay pracowała w Międzynarodowym Trybunale Karnym do spraw Ruandy. Była też wysoką komisarz do spraw praw człowieka. Nobla dostała w 85 roku życia.

0: Reklama. Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
2: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724 608 065 724.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 13:30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Dzień dobry Państwu, dr Michał Dzimira. Dzisiaj podsumowanie jak gdyby kilku odcinków dotyczących przebywania wojsk bolszewickich w Lidzbarku. Podsumowując dotychczasowe rozważania, trzeba stwierdzić, że Straż Obywatelska, która pełniła służbę z bronią w ręku w czasie od 3 do 21 sierpnia 1920 roku, przy demobilizacji oddała wojskom regularnym jeden karabin maszynowy, 143 karabiny rosyjskie i niemieckie, około 50 tysięcy naboi, 12 szabli rosyjskich, 5 granatów ręcznych, 4 konie, 2 siodła, 1 kuchnię polową, 1 wóz rosyjski i 24 jeńców bolszewickich.

0: bliskich. Wielu dzielnych Polaków zginęło w walkach z bolszewikami na terenie powiatu brodnickiego i ziemi lidzbarskiej. Pochowano ich m.in. na cmentarzu w Brodnicy, a w Lidzbarku pogrzebano 17-letniego ochotnika Józefa Odora. Podczas walk został on poważnie ranny. Przywieziono go do szpitalika Świętego Jerzego przy ulicy Nowy Rynek w Lidzbarku. Po kilku dniach zmarł i został pochowany na tutejszym cmentarzu z najwyższymi honorami. W księdze pochówków zapisano, że w pogrzebie wzięły udział wszystkie patriotyczne organizacje ze swoimi sztandarami. Na koszt miasta położono na grobie płytę cementową z napisem identyfikacyjnym. Społeczeństwo Lidzbarka i okolic podczas najazdu bolszewickiego zdało egzamin ze swojego patriotyzmu. Wielu lidzbarzaków walczyło z bronią w ręku w szeregach Straży Obywatelskiej. Kupiec Franciszek Meyer dostarczył większej ilości broni i amunicji do walki przeciwko najeźdźcom. Anna Olszewska, żona starosty, była kierowniczką PCK. Przyczyniła się do wysyłania 4 wagonów żywności z powiatu brodnickiego dla polskich żołnierzy walczących z bolszewikami. Niektórzy mieszkańcy oddali zapasy złota na sumę 80 marek i srebra na sumę ponad 8600 marek. Takie przykłady postawy społeczeństwa lidzbarskiego świadczyło o wielkim patriotyzmie i poświęceniu się dla potrzebującej ojczyzny. Ale ta ofiara i wysiłek nie poszły na marne. Zwycięstwa wojsk polskich pod Warszawą i Brodnicą wywołały potężny entuzjazm i radość Polaków w Lidzbarku. Po odparciu inwazji bolszewickiej zaczęto liczyć zniszczenia materialne. Następstwa działań wojennych były katastrofalne. Konsekwencje tej wojny były zarówno ekonomiczno-społeczne, jak i polityczne. Brakowało artykułów żywnościowych i innych pierwszej potrzeby. Armia Czerwona zabrała wiele koni i wozów. Poniszczone były pola ze zbożem. W powiecie brodnickim straty wyszacowano na przeszło 200 milionów marek. Wydarzenia z sierpnia 1920 roku pamiętał zamieszkały w Bełku Witold Czajkowski. Oto jak je wspominał. Kiedy w pamiętnym roku 1920 nawałnica bolszewicka rozlała się po naszym kraju, dopiero budzącym się do nowego życia, nie ominęła i naszego cichego zakątka Czajewa. Pamiętam jako 4-letnie wówczas dziecko, jak bolszewicy wracający ze swej zaborczej wyprawy, w której zaszli aż pod Jabłonowo, zajechali na podwórze i w pośpiechu kazali zaprzęgać konie, które zabrali razem z moim ojcem i bratem Zygmuntem. Jakież to było tragiczne. Zabrano mi ojca, który nie tak dawno wrócił z wojny, i brata, który miał wtedy 14 lat. Nikt nie wiedział, jaki los ich czeka, bo przecież była wojna, a bolszewicy to była masa zdziczałych ludzi. Dzięki Bogu wrócili po tygodniu, ale już bez naszych koni, tylko z jednym wynędzniałym, którego potem nazywaliśmy bolszewikiem. Życie powoli wracało do normy. 6 września 1920 roku 215 Pułk Ułanów odjechał z Lidzbarka transportami kolejowymi do Poznania. 10 września 1920 roku na posiedzeniu Rady Powiatowej w Brodnicy dyskutowano nad przyczynami tak dużych zniszczeń. Wnioskowano wówczas również o przeprowadzenie śledztwa, o ukarania ważnych osób, które wstrzymywały ewakuację przed najeźdźcami. Lidzbark również poniósł straty wojenne, ale nowa władza polska starała się jak najszybciej pomóc mieszkańcom tych ziem.
1: Kroniki pogranicza z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.

0: Reklama.
1: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
2: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomarańcza 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. Praliny Lindor Lind 21,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Radio 7 zaprasza na Dzień Kobiet Wiejskich. 15 października w Żuromińskim Centrum Kultury. Wykład motywacyjny Mai Winiarskiej. Spotkanie z Grażyną Zielińską, znaną z serialu Rancho. Do tego bezpłatne badania profilaktyczne, poczęstunek, rozmowy i dobra energia. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś. Szczegóły na radio7.pl. Wydarzenie wspierają Telet Bieżuń Anna Bruzda, Budokor, Fabisiak Przewozy, Pol Energia, Ośrodek Wypoczynkowy Sitnica, Maria Koźlakiewicz oraz Żuromińskie Centrum Kultury.
5: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Kawa Chibo Exclusive 500 gramów, 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 10 października w spiżarni Smakosza w Żuromie przy Wyzwolenia 40.
2: Uwaga! Super oferty w Vision Optic. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optic. Zobacz więcej, zapłać mniej.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 50 szkół odwołało dziś lekcje, informuje Ministerstwo Edukacji. A w całym kraju zatrzymywani są nastolatkowie za groźby w internecie. GUS policzył polskie jajka. W zeszłym roku padł rekord. Agnieszka Trojanowska-Bis. 50 szkół odwołało dzisiejsze zajęcia, przekazał resort edukacji. Najwięcej placówek, zdecydowana większość, znajduje się w województwie mazowieckim. To 45 szkół. Poza tym uczniowie mają dziś wolne także w 3 szkołach z województwa świętokrzyskiego i po jednej szkole w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. To stan na godzinę 12, a właśnie teraz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczyna się konferencja prasowa podsumowująca działania policji w związku z wydarzeniami w placówkach oświatowych. Chodzi o 2 ataki w ostatnich 2 dniach. A jak donosi policja, dotąd zatrzymano na Mazowszu 11 nastolatków, którzy publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami, a także mieli przy sobie lub chcieli przynieść do szkoły nóż. 2 zatrzymanych zgłosiło się samych. Policjanci z warmińsko-mazurskiego odbierają od rana dziesiątki sygnałów o zagrożeniach atakami w szkołach. Wszystkie są sprawdzane. Autorzy fałszywych alarmów muszą liczyć się z konsekwencjami. Do tej pory w województwie warmińsko-mazurskim policja zatrzymała 3 uczniów w Szczytnie, Ełku i Bartoszycach. Wszyscy w internecie grozili przeprowadzeniem ataków. Najmłodszy z uczniów ma tam 11 lat i przyniósł do szkoły atrapę noża. W Wielkopolsce 5 nastolatków zostało zatrzymanych w związku z groźbami publikowanymi w sieci. To uczniowie z Poznania, Konina, Międzychodu i Wrześni w wieku od 14 do 16 lat. Na nagraniach byli zamaskowani z nożami i maczetami. Podobne doniesienia płyną z wielu regionów Polski. Funkcjonariusze są dziś także w pobliżu szkół, a na rolę edukacji społeczeństwa zwraca uwagę szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: I w tych dniach szczególnie mocno powinniśmy mówić o tym, jak konieczna jest edukacja. Jak konieczna jest edukacja, jeżeli chodzi o kwestię tego, jak reagować na zagrożenia, jak w sposób właściwy diagnozować te zagrożenia, jak w sposób właściwy potrafić te zagrożenia dostrzegać, zgłaszać.
2: Przypomnę, policja niebawem ma podsumować dzisiejsze działania. W weekend wzrosną ceny maksymalne wszystkich paliw. Według opublikowanego właśnie najnowszego obwieszczenia ministra energii, w weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,97 zł, benzyny 98 7,85, a oleju napędowego 8,06 zł. Następne obwieszczenie ministra energii w ramach trzeciego pakietu CPN zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek. Dziś drugi piątek października, co oznacza w kalendarzu dość nietypowe święto, bo dziś dzień jajka. I z tej okazji Główny Urząd Statystyczny policzył polskie jajka. Okazuje się, że w ubiegłym roku padły rekordy. W Polsce wyprodukowano 14 miliardów 400 milionów jaj, a to więcej o 100 milionów niż rok wcześniej. Jemy też rekordowo dużo jajek, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
4: Policzyliśmy, że średnio na głowę jednego mieszkańca Polski przypadło 218 zjedzonych jajek. Przeciętnie właśnie 218, o 17 więcej niż rok wcześniej.
2: Poprzedni rekord spożycia jest sprzed 20 lat. Wtedy było 215 jajek na Polaka.

0: Reklama. Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Kawa Chibo Exclusive 500 gramów, 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 10 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Eurowarsztat Mława zaprasza na diagnostykę i naprawy aut hybrydowych oraz elektrycznych. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny i auto zastępcze na czas naprawy. Nowoczesne auta wymagają fachowego serwisu. Eurowarsztat Mława, Płocka 91. Zadzwoń 600 891 378.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
4: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zofia Goliasz z Lidzbarka nagrodzona. Od lat pomaga bezdomnym zwierzętom. Bieg dla legendy sportu. Memoriał w Wierzchowni. Wrócić na zwycięską ścieżkę. Mławianka jedzie do Elbląga. Wiadomości lokalne Radia 7 Jarosława Wydra. Zofia Goliasz ze Stowarzyszenia Psia Przystań Lidzbark otrzymała nagrodę Przyjaciel Zwierząt Cztery Łapy. Wyróżnienie przyznał Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Nagroda jest wyrazem uznania dla jej wieloletniej działalności na rzecz zwierząt. Zofia Goliasz pomaga przede wszystkim bezdomnym psom i kotom. Organizuje transporty do lecznic weterynaryjnych, zajmuje się poszukiwaniem nowych opiekunów i wspiera adopcje. Dzięki jej zaangażowaniu wiele zwierząt otrzymało potrzebną pomoc i znalazło nowe domy. Nagroda Przyjaciel Zwierząt Cztery Łapy jest przyznawana osobom zaangażowanym w ochronę zwierząt i poprawę ich losu. Biegacze i miłośnicy aktywności fizycznej spotkają się w gminie Górzno. W niedzielę odbędzie się trzeci memoriał Stanisławy Walasiewiczówny. W programie znalazł się bieg i marsz o Puchar Burmistrza Miasta i gminy Górzno. Wydarzenie upamiętnia jedną z najwybitniejszych polskich lekkoatletek. Stanisława Walasiewiczówna urodziła się w Wierzchowni i należała do najszybszych kobiet na świecie. Przypomina inspektor do spraw oświaty, kultury i sportu w Urzędzie Miasta i gminy Górzno Anna Szulikowska-Bochenko.
3: To właśnie tutaj rozpoczęła się historia jednej z najwybitniejszych postaci polskiej lekkoatletyki. Jeszcze jako dziecko wraz z rodzicami wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Mimo że większość życia spędziła za oceanem, przez całą swoją sportową karierę występowała pod barwami polskimi. W latach 30. XX wieku była nazywana najszybszą kobietą świata.
2: Memoriał nie jest tylko sportową rywalizacją, ale również okazją do poznania okolic Górzna. Jednym z największych atutów wydarzenia jest trasa prowadząca przez malownicze tereny, podkreśla Anna Szulikowska-Bochenko.
3: Trasa prowadzi przez tereny Nadleśnictwa Brodnica i Nadleśnictwa Skrwilno oraz tereny Górzniejsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Uczestnicy biegu będą mieli okazję podziwiać nasze malownicze tereny. Jest to trasa do pokonania dla każdego. W połowie dystansu znajduje się trochę trudniejszy podbieg.
2: Zawodnicy będą rywalizować o Puchar Burmistrza Miasta i gminy Górzno. Bieg zaliczany jest również do Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Orlen Wisła Płock zwyciężyła z Wardarem Skopie 32-26 w trzeciej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Porażka z macedońskim zespołem znacznie skomplikowałaby sytuację nawciarzy w tabeli. Wisła jednak nie przestraszyła się głośnej hali gospodarzy i od początku dyktowała warunki gry, pewnie wychodząc na prowadzenie. Znakomity występ zaliczył Frederik Bierre, który zanotował aż 10 trafień. Przebił go jedynie Mateo Fudile, który wpisał się na listę strzelców 14 razy. Wisła znajduje się na drugim miejscu w tabeli, jest zrównana punktowo z MT Melsungen i Nantes. Mławianka Mława już jutro rozegra na wyjeździe mecz trzeciej ligi z Olimpią Elbląg. Duma Zawkrza kontynuuje rywalizację po porażce 2-4 ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Po przegranej klub potwierdził, że Marek Gołębiewski pozostaje na stanowisku szkoleniowca pierwszej drużyny mimo niekorzystnych wyników. Zespół z Elbląga również znajduje się w dolnej części tabeli. Ostatnie zwycięstwo 2-0 z ŁKS-em Łomża zwiększyło dorobek punktowy do 13 oczek. Początek meczu jutro o godzinie 14:00.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Dziś tylko 13 stopni i silny wiatr z południowego zachodu. W weekend taka sama temperatura, ale już bez tak silnych podmuchów. Jutro deszcz w pierwszej części dnia, w niedzielę wieczorem. Ciśnienie w normie. I jeszcze zaproszenie. Jabłko to symbol koła gospodyń i gospodarzy wiejskich Moszynianie z Moszyna. W ramach cyklu Przy wspólnym stole Iwona Zwalińska, Ilona Zwalińska i Anna Brach opowiedzą o początkach działalności, kulinarnych inspiracjach i spotkaniach, które łączą członków koła. Zajrzymy też do Moszyna, by poznać tę miejscowość i jej mieszkańców. Gość Radia 7 dziś po 16:00. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65% do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii, Mława Zachodnia 16A.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama. Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomarańcza 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. Praliny Lindor Lind 21,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Jest godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 17-latek z zarzutami za wygenerowanie filmu z groźbami. Pokojowy Nobel przyznany. Do 85-letniej prawniczki płyną gratulacje. Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. Agnieszka Trojanowska bis. Zarzuty usłyszał 17-latek, który prawdopodobnie jest autorem gróźb atakiem w liceum w Przasnyszu. Chłopak miał wygenerować film z groźbami i użyć do tego sztucznej inteligencji. Uczeń dostał dozór policji. Policja mówi krótko, nie ma zgody na groźby karalne rozsiewane w internecie czy na żarty, które mogą wywołać panikę. W całym kraju doszło do zatrzymania wielu uczniów w związku z groźbami lub komentarzami w internecie. W Tomaszowie na Lubelszczyźnie zatrzymano 13-latka, który straszył, że przyniesie nóż, a 15-latka z Chełma za to, że rozsiewał niebezpieczne fake newsy. Były też zatrzymania w Lublinie, mówi komendant policji Adam Beczek.
3: Chciałbym przestrzec rodziców, żeby zwracali uwagę, co dzieci piszą w internecie, dzieciaków, żeby zwracali uwagę na to, jakie treści zamieszczają na swoich komunikatorach, ponieważ to może rodzić pewne konsekwencje. No, notabene dzisiaj zatrzymaliśmy dwie osoby, które w internecie zamieszczały wpisy, które wyczerpywały znamiona przestępstwa. Kierowania gróźb karalnych, ewentualnie pochwalania popełnienia czy namowy do popełnienia przestępstwa.
2: Młodzież często nie zdaje sobie konsekwencji z powagi swoich wpisów, dodaje policja. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen pogratulowała południowoafrykańskiej prawniczce i obrończyni praw człowieka Nawafenem Navi Pillay zdobycia pokojowej Nagrody Nobla. Gratulacje złożył jej również przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Norweski Komitet Noblowski ogłosił dziś, że 85-letnia Pillay została uhonorowana za działalność na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Pillay walczyła z apartheidem w RPA, następnie była sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Ruandy oraz wysoką komisarz ONZ do spraw praw człowieka. Rozpoczyna się sezon grzewczy, a wraz z nim rośnie ryzyko pożarów sadzy. Mariusz Czepelski ze Straży Pożarnej ostrzega.
4: To samo zjawisko zapalenia się sadzy w kominie niesie za sobą poważne ryzyko tego, że ogień może wydostać się poza przewód dymowy, szczególnie z tego powodu, że ta czysta sadza, jak się pali, to tam temperatura potrafi przekroczyć 1000 stopni. Komin może pęknąć, no i ten ogień może przedostać się na elementy drewniane, poszycia dachu czy konstrukcji ogólnie poddasza.
2: Dlatego tak ważne jest regularne czyszczenie kominów. Hubert Hurkacz rozegrał mecz życia i po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. Polak był lepszy od legendy tenisa w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju. Mecz śledził Przemysław Pozowski.
5: 7 lat zajęło Hubertowi Hurkaczowi, żeby w końcu pokonać Nowaka Dżokowicza. 6-4, 6-3 taki był wynik meczu drugiej rundy turnieju w Szanghaju. W tym pierwszym secie wystarczyło jedno przełamanie pod sam koniec pierwszego seta, no a w drugim Hurkacz wciąż grał bardzo pewnie, bardzo dobrze serwował, no i co najważniejsze, wygrał pierwszy z 9 meczów z Nowakiem Dżokowiczem, bo pozostałe 8 to były zwycięstwa Serba. Teraz Hurkacz czeka na rywala w trzeciej rundzie, a będzie nim albo Chińczyk Zhu, albo znany Włoch Lorenzo Musetti.
2: A to historyczny mecz nie tylko dla Huberta Hurkacza, ale także dla całego polskiego tenisa, bo na 15 spotkań polskich tenisistów z Dżokowiczem jest to pierwsze zwycięstwo Polaka.

0: Reklama. Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomarańcza 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. Praliny Lindor Lind 21,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Zbliża się godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Młodzi poznawali tajemnice serca, debata w Działdowie. Marsz z kijkami dla zdrowia, bezpłatne zajęcia w Garbuzach. Pływacy powalczą o medale Mistrzostwa Północnego Mazowsza w Mławie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Ponad 140 uczniów szkół ponadpodstawowych wzięło udział w debacie poświęconej zdrowiu serca. Spotkanie odbyło się w Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR w Działdowie w ramach ogólnopolskiej akcji Czytamy z Sercem. Jednym z najciekawszych punktów programu był wykład kardiochirurga. Młodzież mogła zobaczyć fragmenty nagrania operacji na otwartym sercu i dowiedzieć się, jak wygląda praca lekarzy ratujących życie pacjentów. Rozmawiano również o wpływie używek na układ krążenia, związku między pracą mózgu a sercem oraz znaczeniu aktywności fizycznej. Nie zabrakło zajęć praktycznych, uczniowie mogli zmierzyć ciśnienie, poziom cukru i saturacji, a także przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy. Przygotowano również wystawę książek o zdrowiu oraz prezentację prac plastycznych. Organizatorem debaty była Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Działdowie. Jej dyrektor Joanna Niedzielska otrzymała podczas wydarzenia Nagrodę Starosty Działdowskiego za działalność edukacyjną. Jak prawidłowo chodzić z kijkami i zadbać o kręgosłup? Będzie można dowiedzieć się tego podczas niedzielnego spotkania na Orliku w Garbuzach. Organizatorzy przygotowali bezpłatne zajęcia Nordic Walking dla mieszkańców w każdym wieku. Warsztaty poprowadzi fizjoterapeutka i certyfikowana instruktorka Nordic Walking Magdalena Bechal. Uczestnicy nauczą się odpowiednio dobierać kijki, utrzymywać prawidłową postawę i angażować mięśnie całego ciała podczas marszu. W programie znalazły się również ćwiczenia rozciągające i wzmacniające, porady dotyczące zdrowia kręgosłupa oraz wspólny przemarsz z kijkami. W zajęciach mogą uczestniczyć zarówno osoby, które regularnie uprawiają Nordic Walking, jak i początkujący. Warto zabrać własne kijki, ale nie są one konieczne. Spotkanie odbędzie się w niedzielę o godzinie 14 na Orliku w Garbuzach. Udział jest bezpłatny. W razie niepogody część zostanie przeprowadzona pod namiotem. Mława będzie gospodarzem 10. Mistrzostw Północnego Mazowsza w pływaniu. Zawody odbędą się jutro na miejskiej pływalni. Uczestnicy będą rywalizować o medale i miejsca na podium. To jubileuszowa 10. edycja imprezy organizowanej przez klub sportowy Marlin Mława. Zawody mają służyć sportowej rywalizacji oraz popularyzacji pływania w regionie. Wydarzenie jest dofinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz miasto Mława.

0: a Mławianka Mława. Jutro także rozegra na wyjeździe mecz trzeciej ligi z Olimpią Elbląg. Duma Zawrze kontynuuje rywalizację po porażce 2-4 ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Po przegranej klub potwierdził, że Marek Gołębiewski pozostaje na stanowisku szkoleniowca pierwszej drużyny mimo niekorzystnych wyników. Zespół z Elbląga również znajduje się w dolnej części tabeli. Ostatnie zwycięstwo 2-0 z ŁKS-em Łomża powiększyło dorobek punktowy do 13 oczek. Początek meczu jutro o godzinie 14.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
0: Dziś tylko 13 stopni i silny wiatr z południowego zachodu. W weekend taka sama temperatura, ale już bez tak silnych podmuchów. Jutro deszcz w pierwszej części dnia, w niedzielę wieczorem. Ciśnienie w normie. I jeszcze zaproszenie. Jabłko to symbol koła gospodyń i gospodarzy wiejskich Moszynianie z Moszyna. W ramach cyklu Przy wspólnym stole Iwona Zwalińska, Ilona Zwalińska i Anna Brach opowiedzą o początkach działalności, kulinarnych inspiracjach i spotkaniach, które łączą członków koła. Zajrzymy też do Moszyna, by poznać tę miejscowość i jej mieszkańców. Gość Radia 7 dziś po 16. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Z pola, prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
4: Reklama.

0: lub remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
1: Czas ucieka. Nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Radio 7 zaprasza na Dzień Kobiet Wiejskich. 15 października w Żuromińskim Centrum Kultury. Wykład motywacyjny Mai Winiarskiej. Spotkanie z Grażyną Zielińską, znaną z serialu Rancho. Do tego bezpłatne badania profilaktyczne, poczęstunek, rozmowy i dobra energia. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś. Szczegóły na radio7.pl. Wydarzenie wspierają Pelet Bieżuń Anna Bruzda, Budokor, Fabisiak Przewozy, Pol Energia, Ośrodek Wypoczynkowy Sitnica, Maria Koźlakiewicz oraz Żuromińskie Centrum Kultury.
3: Reklama.
4: Radio 7.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Szef MSWiA uspokaja rodziców i uczniów. Nie było żadnego challenge'u. NFZ sprawdza raporty z podsumowaniem czasu pracy lekarzy. Iga Świątek odpadła z turnieju. Hubert Hurkacz przechodzi dalej po wygranej z legendą tenisa. Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie ma potwierdzenia, że dwa ataki w szkołach z ostatnich dwóch dni były ze sobą powiązane. Taką informację przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, odnosząc się do aktów agresji w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowem, a także do udaremnionego ataku w sierpcu. Dziś w całym kraju skontrolowano 15 tysięcy placówek. W akcję zaangażowanych było 24 tysiące policjantów. Zatrzymano 19 osób. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapewnił, że nie potwierdziły się zapowiedzi przekazywane od wczoraj w internecie.
3: Na dzień dzisiejszy, po przeanalizowaniu wszelkich nośników elektronicznych, które zostały zabezpieczone w ramach tej akcji, nie potwierdzają się żadne informacje na temat wyzwania, challenge'u, czy jakkolwiek nazywane jest to w sieci.
2: Służby podjęły dziś także działania na szeroką skalę po atakach nożowników w szkołach w Ostrołęce i koło Wyszkowa, gdzie wskutek obrażeń zginęła woźna placówki. Jak dodał szef MSWiA, policja będzie kontynuowała działania do końca wyjaśnienia wszystkich wątpliwości w tej sprawie. Szpitale pod lupą Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie za czas pracy w październiku, wyjaśnia dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy Agnieszka Rogalska.
4: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że mimo już tego rozporządzenia, które narzuciło ten obowiązek, na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych, więc troszeczkę na razie na ślepo się do tego przygotowujemy.
2: Systemy komputerowe NFZ i AOT, MIT będą automatycznie porównywały grafiki ze wszystkich szpitali i mają alarmować, jeśli wykażą, że lekarz ma wpisany dyżur w dwóch placówkach w tym samym czasie. Delegacja Ukrainy przybyła właśnie do Miami na rozmowy z USA o propozycji pokojowej. Na Florydzie są też przedstawiciele innych krajów europejskich. Negocjacje mają trwać dwa dni. Z przedstawicielami Ukrainy mają spotkać się specjalni wysłannicy Białego Domu Steve Witkoff i Jared Kushner. Tematem rozmów ma być nowa wspólna propozycja, która obejmuje wszystkie aspekty konfliktu i ma na celu zakończenie wojny Rosji z Ukrainą, przekazała ukraińska redakcja Głosu Ameryki, powołując się na wysokiego rangu przedstawiciela administracji Donalda Trumpa. Iga Świątek przegrała z belgijską tenisistką Elise Mertens 6-7, 3-6 w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Pekinie. Swój sukces świętuje natomiast Hubert Hurkacz, który jako pierwszy Polak w historii wygrał mecz z Nowakiem Dżokowiczem. Polak w wywiadzie na korcie transmitowanym przez Polsat Sport Premium nie krył zadowolenia.
5: Na pewno niesamowity rezultat dla mnie. Bardzo się cieszę ze zwycięstwa nad Nowakiem, mojego pierwszego. W sumie gramy już przeciwko sobie od 7 lat i nie miałem szczęścia do dotychczas, więc też Nowak to jest niesamowity zawodnik, tyle co wygrał w swojej karierze. Nikt inny tego nie osiągnął, więc pokonanie jego jest to coś wyjątkowego, więc tym bardziej się cieszę z tego.
2: Polak spotkał się z Serbem w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju.

0: Gość Radia 7.
1: Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
2: Dziś jesteśmy w Moszynie, by poznać koło gospodyń i gospodarzy wiejskich Moszynianie. Razem z nami przewodnicząca koła.
3: Witam, Iwona Zwalińska.
2: Oraz członkinie tego koła.
4: Ilona Zwalińska.
5: Anna Brach.
2: I piękne otoczenie sadu, jabłonie, zapach jabłek, szum wiatru, szum liści. Dlaczego jabłko jest tym owocem, które panie wybrały jako to, które znajduje się w logo?
4: Mamy lokalnego producenta owoców. Jest to działalność z wieloletnim stażem w naszej wsi. Słynie nasza wieś przede wszystkim z tego gospodarstwa. I dlatego jabłko.
2: Ile lat temu to wszystko się zaczęło?
5: Koło nasze powstało, jeśli dobrze pamiętam, w 2019 roku i na początku liczyło 32 członków, 32 osoby byliśmy zrzeszeni w naszym kole.
2: A dziś?
5: Dzisiaj się rozrośliśmy do troszeczkę większych rozmiarów. Nasze koło liczy już ponad 70 osób, z czego jesteśmy bardzo dumni.
2: Czy można powiedzieć, że praktycznie w każdym domu jest jakiś członek koła?
3: Tak. Są zagrożone całe rodziny, łącznie z naszymi dziećmi i sąsiadów tu okolnej naszej Moszyna.
2: Co widać, bo gwarno tutaj i całe rodziny tutaj się spotkały, żeby też podglądać nasze nagranie. Jabłko. Co można smacznego zrobić z jabłka? Co jest takim daniem popisowym? Bo podejrzewam, że jabłko jest w składzie tego popisowego dania.
4: Przede wszystkim szarlotka moszyńska. Polecamy. Korzystamy właśnie z naszych lokalnych produktów. I to jest takie nasze danie kultowe, które podajemy zazwyczaj przy okazji wszystkich naszych wydarzeń, na których jesteśmy obecni. Poza tym uwielbiamy sok ze świeżo tłoczonych jabłek różnych odmian.
3: Dzieci przede wszystkim bardzo też lubią ryż z jabłkiem prażonym, duszonym, takim właśnie gotowanym. Soki i tak jak wspomniała koleżanka, to nie tylko z jabłek, ale ze śliwek, z wiśni, różnych rodzajów owoców, tak, które nie tylko jabłkami, ale i wszystkimi owocami się udostępniamy się, tak, w sensie do jedzenia. Ciasta ze śliwki, tak samo jak i nasze produkty też zupa dyniowa, czy ciasto z dyni.
4: Preferujemy knedle ze śliwkami również. One spotkały się z dużym zainteresowaniem podczas ubiegłorocznych bodajże dożynek gminnych. Jest to danie wymagające, czasochłonne, ale mamy bardzo dużo chętnych, przede wszystkim tych małoletnich chętnych, którzy są gotowi nam pomagać, są mocno zaangażowani, oddani do tej pomocy. Także tutaj staramy się właśnie promować ten nasz lokalny produkt, tym bardziej, że gospodarstwo jest z dziada, pradziada, przychodzi z ojca na syna, więc jak tylko powstała inicjatywa, żebyśmy założyły koło, to wiedziałyśmy, że motywem przewodnim będzie jabłko.
2: Polskie przysłowie mówi, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. A co jeść, jeżeli członków jest 70? Czy są różnice zdań, że na przykład ta szarlotka ma wyglądać dzisiaj tak, a powinna tak? I czy są spory na temat przepisu i już finalnego dania?
4: Generalnie to preferujemy dialog i wychodzimy z założenia, żeby dania były skupione na tych produktach naszych rodzimych. Wielu z naszych członków również prowadzi gospodarstwa rolne, więc korzystamy z tych produktów i z uprzejmości naszych rolników, gospodarzy, którzy nam te produkty udostępniają. Wśród członków i członkiń naszego koła mamy przekrój osób w każdym wieku. Od najstarszych rodzimych tutaj mieszkańców Moszyna po najmłodsze młodzież. Natomiast tutaj muszę przyznać, że słowo końcowe należy do zarządu. Przy wsparciu pozostałych członków i też doświadczenia takiego, które z własnego życia do nas tutaj przenoszą.
2: Czy panie korzystają z przepisów babć, prababć? Czy same eksperymentują i próbują uzyskać ten najlepszy smak?
5: oczywiście korzystamy z tych przepisów, a wracając do tej naszej szarlotki, każda z nas miała jakiś do tej pory domowy sposób na wykonanie szarlotki i tak próbujemy, smakujemy z roku na rok powoli, udoskonalamy nasze przepisy. Ja też posiadam w domu takie stare książki kulinarne jeszcze po mojej mamie i tam też są bardzo dobre przepisy, z których też jeszcze wracam i korzystam. Także tak, korzystamy.
2: Jak często spotykają się członkowie koła i czy tylko panie i panowie gotują, czy też wspólnie spędzają czas, a może mają inne talenty, które ujawniają się, będąc w kole gospodyń wiejskich?
3: Spotkamy się w miarę możliwości swojego czasu, bo nie każdy jest dostępny w danym terminie. Gotujemy no tak w swoim gronie najbliższych i wszystkich członków z pomocą.
4: Oczywiście uczestnictwo w spotkaniach jest dobrowolne. To należy podkreślić, że tutaj nie ma przymusu. Grono się miesza za każdym razem. No, my się skupiamy przede wszystkim na działalności promowania jedzenia regionalnego i staramy się za każdym razem przemycić coś innego, indywidualnego i to nas wyróżnia, bo zazwyczaj na dożynkach gminnych robimy największy chaos i największy hałas jednocześnie, nagłaśniając właśnie te nasze potrawy. Niestety, ale z uwagi na brak lokalu, bo to jest ważne, nasza miejscowość nie ma remizy, nie ma świetlicy i to jest naszą przeszkodą, bo mamy pomieszczenie, które po prostu nie spełnia wymogów, nie ma pełnej infrastruktury, więc trudno nam jest zorganizować jakieś większe uroczystości, czy przyłączyć się do różnych fundacji, które również wspomagają takie inicjatywy wiejskie. Dlatego tutaj mamy te działania ograniczone. Jeśli chodzi o takie zadania rękodzieła, no to my tutaj też skupiamy się na takich prostych rzeczach. Akurat nasz tata uczył nas pleść kosze wiklinowe i opałka, którą ja z kolei pamiętam z dzieciństwa, jeszcze jak jeździłam do babci i zbierało się ziemniaki właśnie w te opałki, więc tata nam tutaj zrobił taki kurs przyspieszony wikliniarstwa. Jest to bardzo, bardzo, bardzo trudne i wymaga precyzji od zbudowania stelaża po wyplecienie i przede wszystkim znalezienie odpowiedniego produktu, co też nie jest łatwe dzisiaj, a korzystamy z dobrodziejstw naszego powiatu, naszej gminy, więc raczej nie uderzamy w takie specjalistyczne gospodarstwa, które produkują na przykład wiklinę.
5: Jeden z naszych członków, a trzeba zaznaczyć, że mąż naszej pani przewodniczącej zajmuje się stolarstwem, tak? Także posiadamy dużo takiego akcesoriów w naszym parku maszynowym, nie wiem jak to nazwać, wyposażeniu, czyli jakieś ładne deski, jakieś ładne ozdoby z drewna, koszyki też, skrzynki i prezentujemy to na Wigilii, właśnie na dożynkach i to też wzbudza często zainteresowanie, nawet pytano, czy to jest na sprzedaż, tak? Natomiast my mówimy, że nie, absolutnie, to jest nasza jakby taka ozdoba i my z tego po prostu cieszymy się, że mamy taką osobę w naszych zasobach ludzkich.
2: Ja jeszcze jestem ciekawy, na czym polega ten hałas, który koło robi.
3: Przede wszystkim dużo hałasu robią nasze młodzież, gdzie wykrzykują i zachęcają osoby do skorzystania naszych produktów, które wyrobimy, czy zupa deniowa, czy pierogi, czy knedle. Po prostu dzieci to nagłaśniają swoim głośnym dźwiękiem, jak to w domu czasami bywa, krzycząc po prostu, że no zachęcają, zapraszają, że to jest dobre, że to jest nasze, babcine i smaczne i przede wszystkim, że głośno, naturalne, krzyczą po prostu, żeby wzbudzić zainteresowanie w naszym kierunku, naszego koła.
2: Z czego słynie Moszyn? Z tego jabłka?
5: Tak, z jabłek słyniemy. Jesteśmy też wioską typowo rolniczą, więc tu mamy też ogródki, z których też korzystamy chętnie, jakieś kwiaty, ozdoby, kosze dożynkowe. Moszyn jest dalej, trzyma tą tradycję, taką kulturę wiejską i z tego się cieszymy, jesteśmy dumni.
2: To jeszcze pytanie do pani przewodniczącej na koniec. Dlaczego pani poświęca czas właśnie kołu, zamiast robić coś innego? Co pani to daje?
3: To nie tylko jest mój czas, bo sporo i przewodniczącej i członkiń wsparcia jest bardzo duże. Coś trzeba trzeba robić, łączyć społeczność razem ze sobą. Jeżeli by nie było tego koła, no to też nie moglibyśmy się też spotkać, bo każdy się zamknie w swoich czterech ścianach. A jeżeli jest to koło i mamy tą możliwość spotkania się ze wszystkimi, chociaż kilkoma osobami od czasu do czasu, to jest fajna po prostu inicjatywa taka społeczna, żeby się spotkać i po prostu ze sobą porozmawiać.
2: Motion jest fajny?
5: Motion jest najlepszy.
2: Twierdzą członkinie koła gospodyń i gospodarzy wiejskich Moszynianie w Moszynie. Bardzo dziękuję.
3: Iwona Zwalińska.
4: Dziękuję pięknie. Ilona Zwalińska.
5: Dziękuję bardzo. Anna Brach.
2: I już w przyszłym tygodniu będą mogli Państwo wysłuchać przepisów i porad, co na obiad od KGW w Moszynie. Dziękuję bardzo.
1: Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Jest godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 9 października. W 1562 roku Stanisław Żeliławski uzyskał zatwierdzenie papieskie na biskupstwo chełmińskie. W 1933 roku major Marceli Cerklewicz został odznaczony Krzyżem Niepodległości za pracę w dziele odzyskania niepodległości. Po przeniesieniu w stan spoczynku zamieszkał w Brodnicy. W 1942 roku Marian Arzt został aresztowany przez agenta Gestapo na stacji kolejowej wąskotorowej w Przasnyszu. Po śledztwie skazany został przez sąd doraźny dla okręgu ciechanowskiego na karę śmierci. Został powieszony w publicznej egzekucji na rynku w Przasnyszu. W 1975 roku PRL i RFN zawarły układ, na mocy którego przyznano Ślązakom, Mazurom i Warmiakom prawo emigracji do Niemiec Zachodnich w zamian za pokrycie przez boński rząd zaopatrzenia emerytalnego Polakom pracującym podczas II wojny światowej na rzecz III Rzeszy. W 1990 roku urodzonemu w Żurominie Bogumiłowi Strzyżewskiemu nadano tytuł profesora w zakresie nauk rolniczych. Pracował w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt na Wydziale Nauk o Zwierzętach w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 1991 roku na podstawie zarządzenia ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa utworzono faunistyczny rezerwat Bagno Koziana, położony w pobliżu miejscowości Jeleń w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim na obszarze Welskiego Parku Krajobrazowego. W 2012 roku dwa schrony bojowe broni maszynowej w Uniszkach Zawadzkich w gminie Wierzchnia Kościelna w powiecie mławskim zostały wpisane do rejestru zabytków. W 2015 roku odbyła się premiera albumu muzycznego Plan urodzonej w Ciechanowie Sylwii Przybysz-Dąbrowskiej. Była to jej debiutancka płyta. Urodzili się w 1824 roku w Pułtusku Włodzimierz Wolski, poeta, powieściopisarz i tłumacz, autor libretta do Halki Stanisława Moniuszki. W 1883 roku

0: sierpcu Edward Becker, chemik zajmujący się chemią nieorganiczną i fizyczną, profesor zwyczajny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, założyciel Katedry Chemii Fizycznej oraz oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Wilnie. W 1894 roku Franciszek Rataj, podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, uczestnik Powstania Wielkopolskiego, wojny polsko-bolszewickiej i powstaniec warszawski, komendant powiatowej komendy uzupełnień Toruń, która obejmowała m.in. powiat rypiński. W 1895 roku Ksawery Święcicki, pułkownik kawalerii Wojska Polskiego, brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w szeregach 11 Pułku Ułanów. Jako oficer nadetatowy z garnizonu Ciechanów służył jako instruktor w batalionie szkolnym oficerskiej szkoły inżynierii. Został absolwentem kursu dowódców szwadronu. Awansowany do stopnia rotmistrza kawalerii, nadal pozostając oficerem 11 Pułku Ułanów i pełniąc funkcję dowódcy szwadronu. W 1908 roku profesor Roman Hoppe, powiatowy lekarz weterynarii w Przasnyszu, prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. W 1971 roku Radosław Jasiński, piłkarz grający na pozycji napastnika, m.in. w Świcie Nowy Dwór Mazowiecki.
1: Indywidualnie to chciałbym wskoczyć do tej jedenastki, regularnie występować i się pokazywać.
0: Zmarli w 1823 roku Jan Gorczyczewski, urodzony w Lidzbarku poeta i tłumacz, pedagog. W 1940 roku w KL Mauthausen ksiądz Stanisław Borniński, wikariusz w Poniatowie w gminie Żuromin, więziony również w KL Zoldau w Działdowie. W 1980 roku Bolesław Bronisław Duch, generał dywizji Wojska Polskiego, dowódca kompanii kadeckiej Korpusu Kadetów nr 2 w Modlinie. W 1995 roku Zygfryd Kowalski, biskup pomocniczy chełmiński.

0: Reklama. Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
1: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
2: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
3: Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żurominie, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530 883 152. 530 883 152.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65%. Do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii. Mława Zachodnia 16A.

0: Reklama. Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomarańcza 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. Praliny Lindor Lind 21,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Co na obiad?
5: Co jemy na obiad?
6: Mamo, a co na obiad?
7: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
0: Reklama.
2: Radio 7.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 3 miesiące w schronisku dla nieletnich spędzi młody zabójca z Podwyżkowa. Zamknięte szkoły i zmiany procedur służby podsumowują trudny dzień. Dwie niespodzianki na kortach w Chinach. Iga Świątek odpadła. Hubert Hurkacz wygrał i to z kim? Agnieszka Trojanowska-Bis. Do schroniska dla nieletnich trafi 15-letni nożownik z Podwyżkowa, który wczoraj w szkole zabił woźną. Sąd skierował go do placówki na 3 miesiące na czas postępowania. Z kolei 19-letni uczeń, który w środę ranił 9 osób w Ostrołęce, ma jeszcze dziś usłyszeć zarzuty. A służby nie mają żadnych dowodów na to, że te dwa ataki były ze sobą powiązane, co przekazał dziś szef MSWiA Marcin Kierwiński, dodając, że akcja policji będzie kontynuowana do pełnego uspokojenia sytuacji. A mimo to w całej Polsce zamknięto dziś 59 szkół, poinformowała szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej. Barbara Nowacka zapowiedziała jednocześnie więcej treningów w szkołach dotyczących różnych sytuacji kryzysowych. Zamknięte szkoły dotyczyły głównie Mazowsza, tu zajęcia odwołano w blisko 50 placówkach. To konsekwencje ostatnich 2 ataków nastoletnich nożowników oraz groźb, jakie pojawiły się w internecie. Z dyrektorami wszystkich mazowieckich szkół spotkała się dziś zdalnie kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska i przekazała nowe rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa.
3: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej, sposobów komunikowania się z odpowiednimi służbami i instytucjami.
2: Każda szkoła ma powtórzyć wszystkie procedury na wypadek ewentualnego wtargnięcia napastnika, a numery telefonów alarmowych powinny być umieszczone w każdej z sal. Sejm przyjął przepisy zaostrzające sprzedaż alkoholu i jego reklamę. Teraz przepisami zajmie się Senat, a jak wynika z badań, Polacy niezależnie od preferencji politycznych chcą zmian w zakresie sprzedaży i marketingu produktów alkoholowych, mówi Wojciech Szumiło z Fundacji Grow Space przeprowadzającej sondaż.
4: Wyborcy Koalicji Obywatelskiej to jest ponad 88%, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości 85%, Polska 2050 to jest prawie 80%, tak, ale możemy nawet zaskakujące jest, że wyborcy Konfederacji, Korony Polskiej to jest pomiędzy 50 a 60%, którzy chcą przyjęcia tej ustawy, a zaskoczeniem jest dla nas PSL, gdzie to jest 100% wyborców.
2: Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano, z wyjątkiem m.in. restauracji, barów i lotnisk. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Wcześniej o losie przepisów zdecyduje jeszcze prezydent. Hubert Hurkacz wygrał niespodziewanie. O zaskakującej przegranej mówić może z kolei Iga Świątek. W Azji polscy tenisiści rozegrali 2 bardzo zacięte mecze i obydwa skończyły się niespodziankami, o czym Przemysław Pozowski.
5: Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. To stało się w 2. rundzie turnieju tenisowego w Szanghaju, a czekał na to, co swoje. Zresztą posłuchajmy, co powiedział w wywiadzie na korcie transmitowanym przez Polsat Sport Premium.
6: Pokonanie jego jest to coś wyjątkowego, więc tym bardziej się cieszę z tego.
5: Tyle Hubert Hurkacz. No a w środę Hubiego nie poszła niestety Iga Świątek, która odpadła w ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Przegrała z Belgijką Elise Mertens 6-7, 3-6.
2: Wracając do zwycięstwa Huberta Hurkacza, został on pierwszym polskim tenisistą, który pokonał w meczu Serba Nowaka Dżokowicza.

0: Reklama. Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomarańcza 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. Praliny Lindor Lind 21,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Wipasz SA w Mławie zatrudni kierowców kategorii C plus E. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz SA, ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
0: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zofia Goliasz z Lidzbarka nagrodzona. Od lat pomaga bezdomnym zwierzętom. Bieg dla legendy sportu. Memoriał w Wierzchowni. Wrócić na zwycięską ścieżkę. Mławianka jedzie do Elbląga. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Zofia Goliasz ze Stowarzyszenia Psia Przystań Lidzbark otrzymała nagrodę Przyjaciel Zwierząt Cztery Łapy. Wyróżnienie przyznał Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Nagroda jest wyrazem uznania dla jej wieloletniej działalności na rzecz zwierząt. Zofia Goliasz pomaga przede wszystkim bezdomnym psom i kotom. Organizuje transporty do lecznic weterynaryjnych, zajmuje się poszukiwaniem nowych opiekunów i wspiera adopcje. Dzięki jej zaangażowaniu wiele zwierząt otrzymało potrzebną pomoc i znalazło nowe domy. Nagroda Przyjaciel Zwierząt Cztery Łapy jest przyznawana osobom zaangażowanym w ochronę zwierząt i poprawę ich losu. Biegacze i miłośnicy aktywności fizycznej spotkają się w gminie Górzno. W niedzielę odbędzie się trzeci memoriał Stanisławy Walasiewiczówny. W programie znalazł się bieg i marsz o Puchar Burmistrza Miasta i gminy Górzno. Wydarzenie upamiętnia jedną z najwybitniejszych polskich lekkoatletek. Stanisława Walasiewiczówna urodziła się w Wierzchowni i należała do najszybszych kobiet na świecie. Przypomina inspektor do spraw oświaty, kultury i sportu w Urzędzie Miasta i gminy Górzno Anna Szulikowska-Bochenko.
3: To właśnie tutaj rozpoczęła się historia jednej z

0: najwybitniejszych postaci polskiej lekkoatletyki. Jeszcze jako dziecko wraz z rodzicami wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Mimo że większość życia spędziła za oceanem, przez całą swoją sportową karierę występowała pod barwami polskimi. W latach 30. XX wieku była nazywana najszybszą kobietą świata.
1: Memoriał nie jest tylko sportową rywalizacją, ale również okazją do poznania okolic Górzna. Jednym z największych atutów wydarzenia jest trasa prowadząca przez malownicze tereny, podkreśla Anna Szulikowska-Bochenko.
0: Trasa prowadzi przez tereny Nadleśnictwa Brodnica i Nadleśnictwa Skrwilno oraz tereny Górzniejsko-Lizbarskiego Parku Krajobrazowego. Uczestnicy biegu będą mieli okazję podziwiać nasze malownicze tereny. Jest to trasa do pokonania dla każdego. W połowie dystansu znajduje się trochę trudniejszy podbieg.
1: Zawodnicy będą rywalizować o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Górzno. Bieg zaliczany jest również do Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Orlen Wisła Płock zwyciężyła z Wardarem Skopie 32-26 w trzeciej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Porażka z macedońskim zespołem znacznie skomplikowałaby sytuację nawciarzy w tabeli. Wisła jednak nie przestraszyła się głośnej hali gospodarzy i od początku dyktowała warunki gry, pewnie wychodząc na prowadzenie. Znakomity występ zaliczył Frederik Bierre, który zanotował aż 10 trafień. Przebił go jedynie Matteo Fudile, który wpisał się na listę strzelców 14 razy. Wisła znajduje się na drugim miejscu w tabeli, jest zrównana punktowo z MT Melsungen i Nantes. Mławianka Mława już jutro rozegra na wyjeździe mecz trzeciej ligi z Olimpią Elbląg. Duma Zawkrza kontynuuje rywalizację po porażce 2-4 ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Po przegranej klub potwierdził, że Marek Gołębiewski pozostaje na stanowisku szkoleniowca pierwszej drużyny mimo niekorzystnych wyników. Zespół z Elbląga również znajduje się w dolnej części tabeli. Ostatnie zwycięstwo 2-0 z ŁKS-em Łomża zwiększyło dorobek punktowy do 13 oczek. Początek meczu jutro o godzinie 14.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama. Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Kawa Chibo Exclusive 500 gramów, 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 10 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Radio 7 zaprasza na Dzień Kobiet Wiejskich. 15 października w Żuromińskim Centrum Kultury. Wykład motywacyjny Mai Winiarskiej. Spotkanie z Grażyną Zielińską, znaną z serialu Rancho. Do tego bezpłatne badania profilaktyczne, poczęstunek, rozmowy i dobra energia. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś. Szczegóły na radio7.pl. Wydarzenie wspierają Pelet Bieżuń, Anna Bruzda, Budokor, Fabisiak Przewozy, Pol Energia, Ośrodek Wypoczynkowy Sitnica, Maria Koźlakiewicz oraz Żuromińskie Centrum Kultury.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nastolatkowie grożą atakami, są kolejne zatrzymania. W Miami rozmowy USA-Ukraina, a Rosjanie nasilają ataki. ONZ ostrzega, wysoka technologia będzie mogła niedługo czytać ludziom w myślach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne groźby i fałszywe alarmy w szkołach kończące się akcją policji. Tylko dziś na Lubelszczyźnie mundurowi zatrzymali kilku uczniów. 13-latek z Tomaszowa Lubelskiego zapowiadał przyjście do szkoły z nożem. 15-latek z Chełma jest podejrzany o rozpowszechnianie fake newsów mogących powodować panikę. Niektóre wpisy to głupie żarty. Młodzież nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji swoich wpisów, mówi komendant Adam Beczek.
3: Te dwa incydenty, gdzie zostały zatrzymane osoby, to z tych wstępnych czynności, które wykonaliśmy, wynika, że te wpisy to były głupie nie zapowiadające jakichś działań ze strony tych osób, po prostu chęć pokazania się, zaistnienia w internecie i zdobycia dużego jakiegoś zainteresowania ze strony innych osób.
2: W Lublinie zatrzymany został 18-latek, który nawoływał do ataków maczetami. Policja weszła do jego domu, zabezpieczyła telefon i laptop. Na 2 miesiące do aresztu trafił 17-letni uczeń z Sierpca. Rozpowiadał, że zrobi coś złego w szkole. Policjanci znaleźli przy nim 2 noże, a w jego telefonie historię wyszukiwań dotyczącą planowanego ataku. W Miami wylądowali wysłannicy Ukrainy na rozmowy z delegacją Donalda Trumpa. Dziś i jutro mają rozmawiać o zakończeniu wojny rozpętanej przez Rosję. Tomasz Orchowski.
4: Ukraiński zespół negocjacyjny spotka się w USA z Jaredem Kushnerem i Steve'em Witkoffem, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. Spotkanie ma potrwać 2 dni. Liczymy na to, że do naszej i amerykańskiej grupy dołączy zespół europejski. Media za oceanem donoszą, że w rozmowach wezmą też udział przedstawiciele Unii, NATO, Niemiec, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Nie będzie tam Polski. Reuters donosił wcześniej, że Amerykanie, między innymi Kushner, rozmawiali z Rosjanami o zaangażowaniu inwestora z USA w gazociąg Nord Stream. Zełenski stwierdził, że Waszyngton chce utrzymać z Rosją więzi gospodarcze, równocześnie starając się pełnić rolę mediatora, oskarżył Amerykanów o brak działania.
2: W ciągu 2 dni w rosyjskich atakach na Ukrainę zginęło ponad 70 cywili. Ponad 200 osób zostało rannych. Prawo i Sprawiedliwość chce zakazać sprzedaży tzw. małpek, czyli mocnego alkoholu w butelkach mniejszych niż 0,5 litra. Projekt ma objąć napoje o zawartości alkoholu powyżej 12%. To kolejny pomysł w kierunku ograniczenia spożycia alkoholu. Wczoraj Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju tzw. nocną prohibicję, a także zakaz reklamy alkoholu i wyższą cenę koncesji na sprzedaż. ONZ ostrzega, rozwijane technologie mogą w przyszłości umożliwić odczytywanie ludzkich myśli. Według oficjalnego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych takie czytanie w myślach mogłoby być wykorzystywane przez rządy państw do inwigilacji i naruszania praw człowieka. Sekretarz ONZ Antonio Guterres apeluje o pilne wprowadzenie przepisów chroniących dane pochodzące z aktywności mózgu. I jeszcze zaproszenie do Kielc. W niedzielę zacznie się Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny. Przez 10 dni widzowie zobaczą 12 spektakli z Polski, Grecji, Hiszpanii i Litwy. Oprócz przedstawień zaplanowano także warsztaty, debaty i spotkania z twórcami.
1: To są wiadomości Radia 7.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. Po 8 porażkach z rzędu polski tenisista wygrał ze słynnym Serbem 6-4, 6-3 w drugiej rundzie turnieju rangi ATP Masters 1000 w Szanghaju. W Pekinie z kolei w ćwierćfinale niespodziewanie odpadła Iga Świątek, przegrała z Belgijką Elise Mertens 6-7, 3-6. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wraca nasza piłkarska ekstra klasa. Dziś hitem wieczoru jest mecz Raków Częstochowa GKS Katowice. Jutro Jagiellonia Górnik, a w niedzielę Legia Wisła Kraków. Więcej o 10 kolejce, teraz Błażej Kulesza.
6: Dla trenerów ligowych drużyn ponad 2-tygodniowa przerwa to wyzwanie. Część piłkarzy dopiero wróciła ze zgrupowań narodowych drużyn.
7: Wiadomo, że potrzebujemy też dla całego zespołu kilku tygodni treningowych.
6: Jak mówił trener Rakowa Tomasz Kaczmarek, cel w meczu z GKS-em Katowice jest jeden. 3 punkty i opuszczenie ostatniego miejsca w tabeli.
7: My po prostu musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy. Będziemy absolutnie gotowi, aby wygrać mecz.
6: W niedzielę na Łazienkowskiej hit tej kolejki Legia podejmie Wisłę Kraków. To spotkanie odbędzie się bez kibiców gości, mówi trener stołecznych Marek Papszun.
8: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
6: Mimo to wyłączenie trybuny gości do końca roku przy Łazienkowskiej wywołuje spore kontrowersje. przede wszystkim wśród kibiców.
5: A mówił o tym Błażej Kulesza. A nasze piłkarki zaczynają dziś baraże o mundial. Rywalkami ekipy prowadzonej przez Ninę Patalon będą Belgijki, z którymi biało-czerwone nigdy nie wygrały. Pierwszy mecz o 20:15 w Leuven, rewanż we wtorek w Gdańsku.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Dzień dobry Państwu, dr Michał Dzimira. Dzisiaj podsumowanie jak gdyby kilku odcinków dotyczących przebywania wojsk bolszewickich w Lidzbarku. Podsumowując dotychczasowe rozważania, trzeba stwierdzić, że Straż Obywatelska, która pełniła służbę z bronią w ręku w czasie od 3 do 21 sierpnia 1920 roku, przy demobilizacji oddała wojskom regularnym jeden karabin maszynowy, 143 karabiny rosyjskie i niemieckie, około 50 tysięcy naboi, 12 szabli rosyjskich, 5 granatów ręcznych, 4 konie, 2 siodła, 1 kuchnię polową, 1 wóz rosyjski i 24 jeńców bolszewickich. Wielu dzielnych Polaków zginęło w walkach z bolszewikami na terenie powiatu brodnickiego i ziemi lidzbarskiej. Pochowano ich m.in. na cmentarzu w Brodnicy, a w Lidzbarku pogrzebano 17-letniego ochotnika Józefa Odora. Podczas walk został on poważnie ranny. Przywieziono go do szpitalika Świętego Jerzego przy ulicy Nowy Rynek w Lidzbarku. Po kilku dniach zmarł i został pochowany na tutejszym cmentarzu z najwyższymi honorami. W księdze pochówków zapisano, że w pogrzebie wzięły udział wszystkie patriotyczne organizacje ze swoimi sztandarami. Na koszt miasta położono na grobie płytę cementową z napisem identyfikacyjnym. Społeczeństwo Lidzbarka i okolic podczas najazdu bolszewickiego zdało egzamin ze swojego patriotyzmu. Wielu lidzbarzaków walczyło z bronią w ręku w szeregach Straży Obywatelskiej. Kupiec Franciszek Meyer dostarczył większej ilości broni i amunicji do walki przeciwko najeźdźcom. Anna Olszewska, żona starosty, była kierowniczką PCK. Przyczyniła się do wysyłania 4 wagonów żywności z powiatu brodnickiego dla polskich żołnierzy walczących z bolszewikami. Niektórzy mieszkańcy oddali zapasy złota na sumę 80 marek i srebra na sumę ponad 8600 marek. Takie przykłady postawy społeczeństwa lidzbarskiego świadczyło o wielkim patriotyzmie i poświęceniu się dla potrzebującej ojczyzny. Ale ta ofiara i wysiłek nie poszły na marne. Zwycięstwa wojsk polskich pod Warszawą i Brodnicą wywołały potężny entuzjazm i radość Polaków w Lidzbarku. Po odparciu inwazji bolszewickiej zaczęto liczyć zniszczenia materialne. Następstwa działań wojennych były katastrofalne. Konsekwencje tej wojny były zarówno ekonomiczno-społeczne, jak i polityczne. Brakowało artykułów żywnościowych i innych pierwszej potrzeby. Armia Czerwona zabrała wiele koni i wozów. Poniszczone były pola ze zbożem. W powiecie brodnickim straty wyszacowano na przeszło 200 milionów marek. Wydarzenia z sierpnia 1920 roku pamiętał zamieszkały w Bełku Witold Czajkowski. Oto jak je wspominał. Kiedy w pamiętnym roku 1920 nawałnica bolszewicka rozlała się po naszym kraju, dopiero budzącym się do nowego życia, nie ominęła i naszego cichego zakątka Czajewa. Pamiętam jako 4-letnie wówczas dziecko, jak bolszewicy wracający ze swej zaborczej wyprawy, w której zaszli aż pod Jabłonowo, zajechali na podwórze i w pośpiechu kazali zaprzęgać konie, które zabrali razem z moim ojcem i bratem Zygmuntem. Jakież to było tragiczne. Zabrano mi ojca, który nie tak dawno wrócił z wojny, i brata, który miał wtedy 14 lat. Nikt nie wiedział, jaki los ich czeka, bo przecież była wojna, a bolszewicy to była masa zdziczałych ludzi. Dzięki Bogu wrócili po tygodniu, ale już bez naszych koni, tylko z jednym wynędzniałym, którego potem nazywaliśmy bolszewikiem. Życie powoli wracało do normy. 6 września 1920 roku 215 pułk ułanów odjechał z Lidzbarka transportami kolejowymi do Poznania. 10 września 1920 roku na posiedzeniu Rady Powiatowej w Brodnicy dyskutowano nad przyczynami tak dużych zniszczeń. Wnioskowano wówczas również o przeprowadzenie śledztwa o ukarania ważnych osób, które wstrzymywały ewakuację przed najeźdźcami. Lidzbark również poniósł straty wojenne, ale nowa władza polska starała się jak najszybciej pomóc mieszkańcom tych ziem.
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama.
3: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutera.

0: Mława ulica Sienkiewicza 4.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65% do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii. Mława Zachodnia 16A.

0: Minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Młodzi poznawali tajemnice serca, debata w Działdowie. Marsz z kijkami dla zdrowia, bezpłatne zajęcia w Garbuzach. Pływacy powalczą o medale Mistrzostwa Północnego Mazowsza w Mławie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Ponad 140 uczniów szkół ponadpodstawowych wzięło udział w debacie poświęconej zdrowiu serca. Spotkanie odbyło się w Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR w Działdowie w ramach ogólnopolskiej akcji Czytamy z Sercem. Jednym z najciekawszych punktów programu był wykład kardiochirurga. Młodzież mogła zobaczyć fragmenty nagrania operacji na otwartym sercu i dowiedzieć się, jak wygląda praca lekarzy ratujących życie pacjentów. Rozmawiano również o wpływie używek na układ krążenia, związku między pracą mózgu a sercem oraz znaczeniu aktywności fizycznej. Nie zabrakło zajęć praktycznych, uczniowie mogli zmierzyć ciśnienie, poziom cukru i saturacji, a także przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy. Przygotowano również wystawę książek o zdrowiu oraz prezentację prac plastycznych. Organizatorem debaty była Powiatowa Biblioteka

0: Pedagogiczna w Działdowie. Jej dyrektor Joanna Niedzielska otrzymała podczas wydarzenia nagrodę starosty działdowskiego za działalność edukacyjną. Jak prawidłowo chodzić z kijkami i zadbać o kręgosłup? Będzie można dowiedzieć się tego podczas niedzielnego spotkania na Orliku w Garbuzach. Organizatorzy przygotowali bezpłatne zajęcia Nordic Walking dla mieszkańców w każdym wieku. Warsztaty poprowadzi fizjoterapeutka i certyfikowana instruktorka Nordic Walking Magdalena Bechal. Uczestnicy nauczą się odpowiednio dobierać kijki, utrzymywać prawidłową postawy i angażować mięśnie całego ciała podczas marszu. W programie znalazły się również ćwiczenia rozciągające i wzmacniające, porady dotyczące zdrowia kręgosłupa oraz wspólny przemarsz z kijkami. W zajęciach mogą uczestniczyć zarówno osoby, które regularnie uprawiają Nordic Walking, jak i początkujący. Warto zabrać własne kijki, ale nie są one konieczne. Spotkanie odbędzie się w niedzielę o godzinie 14 na Orliku w Garbuzach. Udział jest bezpłatny. W razie niepogody część zostanie przeprowadzona pod namiotem. Mława będzie gospodarzem 10 Mistrzostw Północnego Mazowsza w pływaniu. Zawody odbędą się jutro na miejskiej pływalni. Uczestnicy będą rywalizować o medale i miejsca na podium. To jubileuszowa 10. edycja imprezy organizowanej przez klub sportowy Marlin Mława. Zawody mają służyć sportowej rywalizacji oraz popularyzacji pływania w regionie. Wydarzenie jest dofinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz miasto Mława. A Mławianka Mława jutro także rozegra na wyjeździe mecz trzeciej ligi z Olimpią Elbląg. Duma Zawrze kontynuuje rywalizację po porażce 2-4 ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Po przegranej klub potwierdził, że Marek Gołębiewski pozostaje na stanowisku szkoleniowca pierwszej drużyny mimo niekorzystnych wyników. Zespół z Elbląga również znajduje się w dolnej części tabeli. Ostatnie zwycięstwo 2-0 z ŁKS-em Łomża powiększyło dorobek punktowy do 13 oczek. Początek meczu jutro o godzinie 14.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
2: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Reklama.
1: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
2: Spraw, by twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Policja pilnowała dzisiaj szkół i śledziła wpisy w internecie. Pokojowy Nobel dla obrończyni praw człowieka z RPA. Dziś szczególny dzień.
3: Do męża, do syna.
4: Żonę mam koło siebie, to nie muszę pisać.
2: Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Wojciech Wiszniewski, zapraszam. 49 szkół na Mazowszu zostało dziś zamkniętych. Tam, gdzie było to możliwe, lekcje odbywały się zdalnie. To reakcja na brutalne ataki w placówkach w Ostrołęce i Podwyżkowem, a także na internetowe groźby kolejnych napaści. Tylko na Mazowszu bezpieczeństwa pilnowało pod szkołami ponad 3,5 tysiąca funkcjonariuszy. Apel i prośby do władz kierują też przedstawiciele uczelni wyższych. Tam także pojawili się policjanci. Błażej Kulesza.
5: Policja i Straż Miejska lub Gminna od samego rana były widoczne przed szkołami. Ochroną objęto 2,5 tysiąca placówek na Mazowszu.
6: Poszczególni dyrektorzy podjęli decyzję o wzmożeniu środków bezpieczeństwa.
5: Mówi Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki.
6: Nie wpuszczaniu postronnych osób, tylko uczniów i nauczycieli na teren poszczególnych placówek.
5: Nadzwyczajną naradę pedagogiczną zwołała mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
7: Poprosiłam dyrektorów szkół, żeby telefony alarmowe znajdowały się, numery telefonów alarmowych znajdowały się w każdej sali dydaktycznej.
5: Ponadto każda szkoła ma powtórzyć procedury bezpieczeństwa na wypadek wtargnięcia napastnika, a nauczyciele mają zgłaszać wszystkie podejrzane przypadki agresji wśród uczniów.
2: Policja monitorowała też internet. Zatrzymano 19 osób za groźby karalne. Prawniczka z RPA, Nawa Fenem Pillay, została laureatką tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Walczy z segregacją rasową. Pracowała też w Międzynarodowym Trybunale Karnym. Będąc na tym stanowisku, orzekła, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy. Nagroda Nobla dla Pillay to sygnał walki o prawa człowieka, mówi profesor Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
8: Myśmy te prawa sami na siebie w pewnym sensie sprowadzili jako umowę między nami, że mamy takie prawa i że jest prawo międzynarodowe i że są innego rodzaju prawa. Teraz ta nagroda jest o tym, że powinniśmy po prostu być uczciwi i jak się na coś umówiliśmy, to tego dotrzymywać. Ta nagroda jest także o tym, że za zbrodnię należy się kara.
2: Nobla dla Pillay krytykuje Izrael, który stwierdził, że laureatka jest antysemitką. Rosja żąda od USA zniesienia części sankcji w zamian za wstrzymanie ataków na ukraińską infrastrukturę. To nieoficjalne informacje ze źródeł ukraińskich. Według powszechnej opinii ekspertów Kreml planuje doprowadzić tej zimy do kryzysu humanitarnego na Ukrainie. Jutro wszystkie paliwa będą droższe niż dziś. Maksymalne ceny ogłoszone przez ministra energii wzrosną. W weekend i w poniedziałek za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,97, a za diesla 8,06. Ludzie listy piszą, a właściwie pisali, bo dziś to rzadkość. A mamy właśnie Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Ręcznie pisane wiadomości wspominali mieszkańcy Warszawy.
4: Kiedyś jak byłem młody, tak, a teraz żonę mam koło siebie, to nie muszę pisać.
3: Kiedyś do męża, do syna kartki wysyłam, a teraz też nie wysyłam. Dzwonię.
2: W okresie PRL-u standardowy list krajowy szedł zazwyczaj od 3 do 7 dni.
1: To są wiadomości Radia 7.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasz najlepszy tenisista pokonał żywą legendę swojej dyscypliny. Hubert Hurkacz w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju wygrał 6-4, 6-3 z Nowakiem Dżokowiczem. Zajęło mu to niespełna półtorej godziny i zdarzyło po raz pierwszy w karierze, mówi Hubi.
10: Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był kurą. Także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo. Zwycięstwo dla mnie pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa. No i oczywiście chciałem podziękować wszystkim za wsparcie i kibicowanie przez cały czas i będę walczył dalej.
9: Hurkacz, wygrywając z Dżokowiczem, został 31. tenisistą w historii, który pokonał w komplecie całą wielką trójkę, czyli nie tylko Dżokowicza, ale także Rafę Nadala i Rogera Federera. Kolejnym rywalem Polaka w Szanghaju będzie Yi Zhu, Chińczyk, który od organizatorów dostał dziką kartę. Niespodziewanie pokonał rozstawionego z numerem 24 Włocha Lorenzo Musettiego 7-6, 3-6, 7-6. Z kolei Iga Świątek odpadła w 1/4 finału turnieju rangi WTA 1000 w Pekinie. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała z Elise Mertens 6-7-3-6. Blisko 31-letnia Belgijka to przede wszystkim bardzo utytułowana deblistka. W grze podwójnej zdobyła 6 wielkoszlemowych tytułów, w tym w tegorocznym Australian Open. Po trwającej blisko 3 tygodnie przerwie na mecze drużyn narodowych wraca rywalizacja w najlepszych piłkarskich ligach. W najbliższy weekend na pierwszy plan wysuwa się spotkanie w Anglii, gdzie Liverpool podejmie w niedzielę Manchester City. W sobotę okaże się, czy po długiej przerwie rewelacyjną formę zachowała FC Barcelona, która z kompletem zwycięstw po 7 kolejkach prowadzi w hiszpańskiej La Liga. Duma Katalonii podejmie Getafe. W Niemczech lider wystąpi już dziś, Borussia Dortmund podejmie Werder Brema. A we Włoszech ciekawie zapowiada się niedzielne starcie Como z liderem AS Romą.
2: Jutro przeważnie będzie pochmurno, choć na północnym zachodzie pojawi się trochę więcej przejaśnień. Miejscami przelotne opady deszczu, a temperatura od 12 do 16 stopni. Choć jest jedno miejsce, gdzie będzie odrobinę cieplej. Podkarpacie tu 18. Wiatr słaby i umiarkowany, czasem porywisty, a ciśnienie spada.
11: Radio 7. My Station. W regionie numer 1.